Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Przed nami kolejny piękny, słoneczny i przede wszystkim ciepły dzień. Na termometrach zobaczymy nawet 22 stopnie na plusie, ale o poranku jeszcze chłodno, więc przyda Wam się ciepła bluza lub kurtka. Na drogach ruch na razie płynny, korków brak.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
3: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
2: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg. Okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
4: Koło tych domów chodził, co jest są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
5: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł.
6: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
2: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
0: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjas. Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. W samo południe na Placu Zamkowym ruszy wielka manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Mieszkanka Jaworzna Ewelina zachorowała na ostrą białaczkę szpikową. W mieście ruszyła akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
7: Ewelina poszła na badania krwi, ponieważ rana po zębie nie chciała się goić, czyli po prostu coś ją zmartwiło w jej organizmie i wyszło, że wyniki są nieprawidłowe i potrzebne jest wdrożenie leczenia, ponieważ jest to białaczka.
1: Mówi Natalia Banasik z fundacji DKMS.
0: Jankes.
8: Jankes.
0: I Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie, radiowe wody.
10: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
11: O. No to płyńmy dalej, no i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
9: bo... Ja odpowiem jak kama w ciąży, bo tak!
10: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
11: Kama jest w ciąży, ludzie! Napiszą o tym na pudelku!
9: Środa może być

0: senioritas i tam ci drodzy, senioras. Dzień dobry, witamy na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie.
0: Kamanie jest w ciąży, oficjalnie zaprzeczamy.
2: Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też
1: to
0: się wycofujemy
1: z tego.
0: Tak.
1: To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna, bo
0: dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Mm-hmm. Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: Mm-hmm. No. Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo zaraz bliżej piątek. O, i już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: Przypominam, Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze. Wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
0: O!
1: Czyli jednak, coś jest na rzeczy.
5: I Wiktor.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9 po 6.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza.

0: tutaj jest 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już jest po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No, no i to zawsze tak jest, no, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też Jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma Jadzie za ścianą.
0: Że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
4: Nie.
2: No to jak
1: to się zaraz dowiesz.
0: No właśnie.
4: Dobrze, powiecie mi?
1: Oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
1: No. Tak. Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Do tortur.
2: Tak.
1: Nie do tortu,
0: no właśnie,
1: tylko do tortur. I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
4: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
4: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
0: No, tak. To mamy, my możemy z przodu z dnie.
2: Ból wymalowany na twarzy.
1: No, ale 1800 na dwa dla was jesteście za... na tak?
2: To się robi dla fejmu. No.
1: A,
2: do CV sobie.
0: Do fejmu MMA. No dobra, lećmy...
1: Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okay.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. No.
0: To jest ważna informacja. No, to jest bardzo, bardzo ważna informacja.
4: Dla mnie nic się nie zmienia. Bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
3: Przesłanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ale żeby nie było, szanujemy.
4: Oczywiście,
0: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca.
5: Ain't no hesitation if you step, you get a race. Run into these bodies like I'm sprinting in a race. Ain't no hesitation.

0: 6.30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Procki za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
2: Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Potrzebujesz

0: pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
1: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.

0: Nie.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.

0: Zamkach w stronę centrum, w Tychach ciasno na Turyńskiej w stronę Mikołowa. Pamiętajcie, że na nowo powstającym rondzie na Warszawskiej w Bieruniu zmieniła się organizacja ruchu. Ruchem w tym miejscu nadal steruje sygnalizacja świetlna i tworzą się korki. Dziś nawet 22 stopnie na plusie. Będzie też sporo słońca. Parasole ewentualnie mogą się przydać późnym popołudniem i wieczorem.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bieli.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw. Wynika z nowego badania UCI Research. W tym momencie to ponad 21%. A jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
4: SK Sport News.
3: Arsenal mistrzem Anglii. Szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
5: Jankes,
6: Kama
7: i Wiktor.
8: Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka.
9: No, tak przy okazji.
10: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
8: No, to prawda.
11: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
12: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No, bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
10: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
13: To ja zagram. Ja się stałem.

0: 37 po 6. Pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Żałaś kamana, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie,

0: Radio SK. Reklama.
1: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zakopane, Zakopane, Zakopane.
6: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
7: I po reklamie.

0: musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi, jakoś tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię swędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena!
3: Budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: Jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no,
2: Magda,
1: dobrze.
2: Ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no to ale miło.
2: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
0: O!
4: No tak, jest to prawda. A,
2: bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
0: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem i jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim
2: i
0: naraz.
2: I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
4: No? No trochę mnie zatkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało kakao, jak się mówi, no.
2: Popijcie pod wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny?
4: Najlepszy.
2: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie...
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
0: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam za kolegę, ale
2: To miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: To była zapowiedź tego.
1: Szukamy kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie

0: tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
1: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
2: Autostrada to jest droga, którą się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
0: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Gliwickiej Ostropy. Będzie też łatwiej się przemieszczać. Ruszyła rozbudowa ulicy Architektów, mówi Mariusz Kopeć z Gliwickiego Magistratu.
5: Zmodernizowana zostanie również krzyżówka ulicy Daszyńskiego, Ciesielska, Geodetów, Nauczycielska i Prawników.
4: Całość ma być gotowa za 1,5 roku. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu przeszkolili personel Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie bezpieczeństwa pracy i reagowania na agresję.
6: I Wiktor
7: w Radiu SK.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
9: I w Europejskim Dniu Morza.
10: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
11: Jezka, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
9: A jak się zgarnie 500, zaraz w 500, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. 9 po 7. 5 słów.
1: 5 stów. Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
3: Natalko. Powiedz, co napisałaś w naszym Messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, ujęło żeby do ciebie nas zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
2: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: Okej.
1: No to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
3: Z kim grasz?
1: Dokładnie.
3: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
2: Ja bym wybrała, bo
1: to
2: jest taka
1: wysportowana. Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze, dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
3: Poznajcie się.
0: Zdobyć 5 stów.
1: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
3: O, okej.
2: Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. No na co dzień pracuję w dużej firmie, więc... Dzień praca też.
0: A masz partnera, partnerkę?
2: Tak, przygotowania są.
3: Już Janka jest posmutniał.
2: Coś kupuję większego, więc narzeczonego mam.
1: Mm-hmm. No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
0: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
1: Że tak.
0: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
3: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
2: piosenki.
3: Skojarzenie? Jeszcze raz?
0: Pierwsze skojarzenie.
2: Piosenki.
3: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
0: Lećmy dalej. Mhm.
3: Drugie słowo to majtki.
2: Jakie jeszcze, da?
3: Majtki.
0: Bieliznę. Majtki, może tak. Mhm. Majtki, po prostu majtki.
2: Stringi.
0: Okej, okay. Dobrze, lećmy dalej.
3: Trzecie słowo to

0: golarka.
1: Mężczyzna.
0: Dobra.
2: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
0: Czwarte słowo to koń.
2: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje, takie wiesz, no tak, i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość.
0: Okej. Okay. I ostatnie słowo to paprotka.
1: Kwiatek.
2: Kwiatek. A to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, okay, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
0: Oby się udało.
3: 5 słów, 5

0: Alex Warren i Fever Dream.
1: Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
2: 500.
1: Natalia, nasza słuchaczka z nami, dzień dobry, jesteś raz jeszcze? Przypomnijmy słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
3: Piosenki.
1: Majtki.
3: Stringi.
0: Golarka.
3: Mężczyzna.
1: Koń. Na...
3: Szybkość.
0: I na paprotkę...
3: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
1: obstawiam,
0: to.
1: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, come on!
1: Jest Kama, uwaga, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej.
0: No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
4: Super, od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale Wiktor, dzięki wielkie.
1: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
4: A no, żeby się uda. Pięciu to też jak...
1: Stówę?
4: Jezu, Natalia, no, błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
3: Ja liczę na więcej niż 200.
4: Nie ma zero presji, Dobra, jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
1: Kama,
3: tak. Puszczacie to u was. Różnorodne.
4: Hity.
1: Jaj.
4: A co?
1: Piosenki.
4: No dobra, no hity to piosenki, no hello, no przecież nie ma innych hitów.
0: Nie.
1: Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak. Już.
4: Nie każda ja piosenka to hit. Ja wam zawsze uznawałam, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
1: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Mhm. Majtki.
3: Każda kobieta ma swoje.
0: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
4: Stringi.
1: Brawo! Stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
0: Uwaga.
1: Jak są stringi, to musi być...
0: Golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
5: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
4: Golarka, możemy zmienić płeć.
0: Jak byś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
3: No, na pewno. Jest kobieta i jest...
4: Męska golarka.
1: Nie! Nie!
4: No co, mężczyzna, nie? No
5: tak.
1: Mężczyzna.
0: No mężczyzna, no.
5: Ale nie podpowiada.
1: Uwaga z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą zdyskwalifikować.
4: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada. No.
1: Jak sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Leźmy dalej. Koń. Kama, ty się znasz na koniach.
0: No.
1: Koń.
0: Jaki jest koń, każdy widzi.
1: Dokładnie. No.
0: A jaki jest koń?
1: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
3: Jak pędzi? Inna nazwa, jak pędzi, coś robi.
0: Bimber.
1: Jak koń robi bimber, to wtedy co?
3: Nie,
1: a nigdy nie widzieliście jakiegoś konia, który robi bimber?
5: Nie, bo robi to w ukryciu.
4: Koń, pędzący koń, teraz to się boję powiedzieć, że w galopie.
1: Dawaj, Kama, szybko.
0: Jeden wyraz to jest. Hmm?
4: Jeden wyraz. Mhm. Szybki.
1: Kurde, dobrze!
4: Jest.
1: Zaliczamy, szybkość, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
4: No.
1: I uwaga, ostatnie.
0: Paprotka.
1: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
4: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
5: Najprostsze.
4: Kwiatek.

0: I uwaga, ostatnie.
1: Paprotka.
2: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
3: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale... Ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
4: Najprostsze.
3: Najprostsze? Kwiatek.

0: Panie i panowie, nasza słuchaczka, słuchaczka Radia SK, Natalia
1: zgarnia
2: 300.
0: No i co?
3: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Ty nie miałeś racji. Ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją... nie wiem, co no właściwie.
4: Dobrze,
0: masz,
4: wygrała.
0: Masz rację, Kama. Była szansa na 500. Są 300. Ale to jest dobra informacja.
3: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
5: Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj jest 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny. Bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to super. U mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I porem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
13: Korki na Wesołej i trasie 9

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
3: Korki na Wesołej i trasie 9.
2: Właściciel salonu dr Materac.
3: Korki na Wesołej i trasie 9.

0: stronę Sosnowca. W Katowicach w obu kierunkach ciasno na 86. Przytykają się też trzy garby do Ligoty. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Nie zabraknie słońca.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka. Bytom Park Handlowy S1 Center.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
4: SK Sport News.
3: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali. No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33 już.
5: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
6: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze aby 2 dni do pracy.
7: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
4: Nie kasując jeszcze jutrzejszy dzień kama. To już w ogóle mamy już weekend.
7: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię. No to już zaczynamy!

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie?
1: Na co?
0: Na grzebienie. Okay. Na grzebieniu, no ale sprawdzałam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy i słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacie.
1: Słuchamy.
0: Proszę? No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przyglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, no, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. Czepiasz się, schudnij.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach ciuka, bo jak kurde! Asia, bo zaraz ci ten kisiel...
4: Jezu, to jest ustąp pierwszeństwa! No. Kama i Wiktor!
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg. To będzie ostatnia reklama.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi i Weekend.
2: On nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
5: Tak, a o co?
4: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Halina, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii, gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
5: Tak.
4: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka, proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
5: Czy to skompletowałam?
4: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
5: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
4: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linii dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
5: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
4: Tak, Trocina Halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
5: Dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
4: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
5: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. No jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione. No.
4: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
5: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili będę jechała spoza Warszawy, no bo...
4: Aha. To zróbmy tak, jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić i wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani i proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
5: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego, no tyle to robię.
4: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
6: Cześć babcia, zostałaś wkręcona w Radio SK, kochamy cię.
2: Cześć!

0: ce mi-e vrabili.
1: No self-credza w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
4: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: Bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami. To mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150.

Volkswagen T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Uwaga kierowcy, przed Giszowcem na 86 w kierunku Sosnowca auto wylądowało w rowie. Tworzą się w tym miejscu korki. Dalej na tej trasie postoicie od cmentarza komunalnego. W drugą stronę ciasno od pogoni. Dziś słonecznie i ciepło, maksymalnie 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
3: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
4: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
2: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
5: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Ziobrek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
2: Mówił Donald Tusk, przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
6: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
2: A bo według izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
7: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjes. Całkowite zamknięcie drogi jest niezbędne. Chodzi o osuwisko przy ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu. Łodygowice i Czernichów rozmawiają z żywieckim MZK o zapewnieniu mieszkańcom dojazdu z obu stron, mówi Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki.
8: Na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice.
1: Inwestycja może pochłonąć nawet 12 milionów złotych. Bezpłatna linia S1 dowiezie studentów z centrum Katowic do Muchowca na Juwenalia Śląskiej.

0: Ян Янкерс, Камаз, Виктор, Радио СК.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 3 minutki po 8 już.
2: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
3: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
2: Dobrze mówisz!
1: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
2: Nie chcieliśmy cię poprawiać. No. Tak.
1: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że morze to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no... To nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki.
4: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy, odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk,
1: no,
4: odpowiedzieli.
1: No.
4: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie
4: tryptyk.
0: Nie,
4: no, jakbyś odpowiedział na pytanie, no, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go!
0: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy...
1: Takie coś, tak, takim trzy.
0: Trójeczka, no, to trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już
0: dwa,
1: się nie tłumacz.
4: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Czyli tylko pająk?
1: Tak.
4: A może na to, co to jest memento mori? Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli karpaniem, takie drugie.
1: Podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.

0: Zapraszam na pokład samolotu.
1: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
3: Następny weekend.
4: Tak. To już chwilka.
2: Rzeczywiście.
4: No, a człowiek cały czas nie wie,
2: ja nie mam czasu, przepraszam. Nie, no mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
3: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
4: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole, Justyna razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć.
3: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
4: Tak.
5: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską. A jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
4: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
3: O Jezu, ale to będzie historia. Ale
2: co ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
3: No jak to co, jej imię i nazwisko oraz datę urodzin, nie, żeby nigdy nie zapomniał.
4: Tego się nigdy nie robi, nie.
6: A to byłoby dobre.
4: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać na coś innego.
2: Nie ma takich pomeksów
3: już.
2: Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
3: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek. Ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
4: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
5: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
2: No. Bo ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak?
5: Tak, okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam.
2: Czy to już może być tradycja? Gdzie lecimy, tam robimy.
3: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, co ty sobie wytatuujesz.
5: Takie... Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
4: Wielkie Radom na piersi.
3: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna!

0: nás na poklad i razem z nami, ze skromną ekipą robicie odlot ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
1: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
2: Tu kapitan, jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
3: Ojej,
0: słyszę, ale to... Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
1: Ale słuchajcie,
3: ale ja...
1: A ta Grecja i ten Zorba? Może?
3: Coś mi z tą Grecją bardziej.
4: No.
3: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
5: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
3: Jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
0: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
3: I dwie oliwki z przodu.
1: Ewentualnie kostkę serka.
3: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
0: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
6: Odlot ściśle tajny.

0: lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są
2: nie,
1: tak zwane
2: no
1: sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymamy kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie, no w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport, oglądać.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy, przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac.
10: W Katowicach spore korki w obu kierunkach na 86. Cierpliwość przyda Wam się też na DTS-ce w stronę Sosnowca i Trzech Garbach w stronę Ligoty. Na DK1 postoicie w Czechowicach-Dziedzicach w stronę Bielska-Białej i na wylocie z Bielska do Komorowic Śląskich. Korek również na Bora Komorowskiego, Andersa i Krakowskiej. W Żywcu ciasno na Wesołej i trasach 945 i 946. W Gliwicach korki na Toszeckiej, DK78 i A1. Dziś maksymalnie 22 stopnie.
9: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę? Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
12: I Wiktor.
13: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj wpół do piątku. Lubię to.
14: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
15: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
16: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
14: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa.
1: A tylko czy ona fajna może być, czy nie może?
2: No, nie wiem, dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na jaskowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który

0: dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który...
1: Życie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
2: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają. Za rogiem.

0: Kto tam dmucha w tą wuwuzelę, że tak byle jak? Tak?
1: Najważniejszy jest Kamil. Optymizm.
2: Reklama.
3: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musi

0: przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Tak namawialiście mnie, namawialiście, no i 8.49, możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Ładnie, przyjemnie, ten już
1: weekend,
0: już,
1: ten weekend
2: Procki,
1: znowu może być
2: Procki,
1: grillowy.
2: Dawaj pal mówi o pogodzie.
0: Dawaj pal grilla,
2: słuchajcie,
0: panie.
2: Został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
3: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby pana Karola Nawrockiego.
3: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
3: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
4: Co takiego?
3: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko!
5: Jankes. I Wiktor.
3: A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę, człowieku.
2: Kiedy byłeś wtedy na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze wpuszczali
3: za... pochodniami oni tam machali.
2: No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Witorek, no tak było, no. No. To było za czasem Vivaldiego, prawda?
0: Pobierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieram
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło. Jankes, Kama. Kama i
4: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050.

0: Orient. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
3: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.

0: W Bieruniu korki cały czas tworzą się na nowo powstającym rondzie na Warszawskiej. Zmieniła się tam organizacja ruchu, ale nadal ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Dziś słonecznie i ciepło. Punktowe opady możliwe dopiero po południu i wieczorem. Maksymalnie 22 stopnie.
1: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
2: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
1: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące, stąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesława Niemena, teraz wybór padł na piosenkę Perfektu. A nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
3: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjas. 16 milionów złotych to kwota potrzebna na pilne leczenie 9-letniego Franka z Dąbrowy Górniczej, który choruje na dystrofię mięśniową, czyli zanik mięśni. Pomóc może jedynie kosztowna terapia genowa w Stanach Zjednoczonych.
4: To jest właśnie ten jeden wlew, który ma za zadanie spowolnić chorobę. W tym momencie ja mu daję szansę na dzieciństwo, którego nie będzie miał, na samodzielność, sprawność, uratuję mu życie.
0: Mówi Renata Suliga, mama Franka. Zbiórka środków na leczenie chłopca trwa na stronie siepomaga.pl/Frank.
5: A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. W Stanach Daria Zawiało w duecie, a także Oskar Cems między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają. Hity.

0: ależ przypominajka. Ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie Radia SK. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i dancehalla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł? 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Komu bilety naszą na pol? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
9: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims na Dzień Radio SK, który zaczynało od Nie Idziemy Spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie i niejednokrotnie Nie Idziemy Spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że ze ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska, tam was bardzo mocno odsyłam. I nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger, te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha w Esce. I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning w Esce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielostuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 9 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub

0: TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
0: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub

0: kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
1: I po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Ocean Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
7: Korki w większości już się rozładowały, ale w kilku miejscach nadal postoicie. Tak jest na przykład na Warszawskiej w Bieruniu, gdzie powstaje nowe rondo. Wczoraj zmieniła się tam organizacja ruchu, jednak dalej ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Ciasno cały czas też na Wesołej i trasie 946 w Grzywcu. Korkuje się również Żeromskiego. W Zatorze spory ruch na Krajowych Czwórkach i drodze 781. Przytyka się też zjazd z Krakowskiej na DK44. Dziś maksymalnie 22 stopnie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
8: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
9: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
8: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski-Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla-Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w Popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Chłystun. Dzień dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
10: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
8: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
11: SK Południe. Sport.
7: Agnieszka Kucjas. W trzecim meczu ćwierćfinału play-off Orlen Basket Ligi w Dąbrowie Górniczej. MKS pokonał Legię Warszawa 92-91. Kolejny mecz w czwartek o 18:00. Tymczasem w Arenie Sosnowiec kolejne siatkarskie emocje. Dziś w ramach towarzyskiego turnieju zostaną rozegrane mecze Polska-Serbia oraz Bułgaria-Ukraina.
12: O godzinie 17:00 Polska zagra z Serbią, a o godzinie 20:00 Bułgaria zagra z Ukrainą. Potem zespoły przyniosą się do Spodka, tam rozegrają kolejne spotkania.
7: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
13: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut z Alia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bled

0: Ukraina. Potem zespoły przeniosą się do Spodka, tam rozegrają kolejne spotkania.
1: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
2: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledsoe Dumont i Ocean Drive. Michał Sapkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz równo pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już, a to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo trzymam kciuki, powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tego, do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, oto świr. Sebastian, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie? No może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami

0: Nową wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radio SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radio SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Shona Paula i jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual w SC. Z Ritą Oro, oczywiście na wokalu.
1: Reklama. Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się

0: musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu, zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
2: I po reklamie.

0: i przyjemnie. Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie. Obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
13: I po reklamie.
14: W Bieruniu korki na dekę 44 na wysokości kościoła świętego Bartłomieja i na skrzyżowaniu z Wawelską. Tu jazdę utrudniają wam drogowcy. W Żywcu korki na Kopernika, Żaromskiego i trasie 946. Dziś 22 stopnie. Nie zabraknie też słońca.
15: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
16: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
15: Nasz szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
17: Kompania

0: Bądź no! Ramię, rań!
1: Meduje kochanie reprezentacyjne Wojska Polskiego. Do powitania!
2: Czołem, żołnierze!
3: A później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
4: SK Południe News.
5: Agnieszka Kucjas. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach ma dziś zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą. O szczegółach Przemek Kopiejka.
6: W tej sprawie nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyjęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci.
7: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Aviciim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michu Sepkowski. Witajcie, gramy!

Escapou, né?

0: Gips i win w Radiu SK. Czerwiec to Gips w trasie. Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty Gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Save wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Safe i dożywotni wstęp na koncerty Gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać w NASK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Victor Valigura i Dry School.
1: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zakopane, Zakopane, Zakopane.
7: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
8: I po reklamie.

0: Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacji, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi z tam.

0: Pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Wysielska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Męska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.

0: promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu, zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja, Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
11: Mamy ciepły i słoneczny dzień, na termometrach maksymalnie 22 stopnie w cieniu. Niewielkie punktowe opady możliwe dopiero po południu i wieczorem. Jutro czeka nas kolejny bardzo przyjemny dzień z temperaturą powyżej 20. Na drogach ruch całkiem płynny. W Bielsku-Białej niewielki korek na Warszawskiej na wylocie z miasta w stronę Komorowic Śląskich. W Żywcu korki głównie na Kopernika i Suskiej. W Bieruniu stoicie na Warszawskiej. Tutaj jazdę utrudniają Wam przede wszystkim drogowcy.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
12: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa-Budapeszt, nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
13: Polak-Węgier, dwa bratanki.
12: Zaznaczył premier Peter Madzer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
14: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
12: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
15: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
12: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
16: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
12: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
17: SK Południe. Na czasie.
11: Agnieszka Kucjas. Przed nami teatralny festiwal lokalnych opowieści. To od 12 do 21 czerwca.

0: W Sosnowcu zobaczyć będzie można spektakle gościnne oraz repertuarowe Teatru Zagłębia.
1: Będą spotkania z autorami, debaty, a na końcu zapraszamy na koncert z potańcówką.
0: Mówi rzeczniczka Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Aleksandra Marzyńska. To pierwszy tak duży festiwal w historii miasta organizowany przez Teatr Zagłębia. Repertuar możecie sprawdzić na stronie internetowej teatru.
2: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania, jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12, Kasia Węsierska, dzień dobry.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

nie zastąpiona. Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katie Lewensierska po tej stronie. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje

0: uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam, czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
12: Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
11: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy co-work. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
16: I po reklamie.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: butelki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

energię, której trzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba. Jazzy Can't Night, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. Jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
8: I po reklamie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w środę. Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie i tej pozytywnej wersji się trzymajmy byle do piątku. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie dziś, na przykład w Gliwicach, a na drogach jak na razie bez większych korków i utrudnień.
10: Trzynasta, Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju.

0: Amen.
1: Natalia Czartuch, cześć, witajcie w środę. Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie i tej pozytywnej wersji się trzymajmy byle do piątku. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie dziś na przykład w Gliwicach, a na drogach jak na razie bez większych korków i utrudnień.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju.

0: Więcej niż 6,97, to spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
1: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
2: położy.
1: To są paznokcie, widzisz?
2: A to świeże, to z wczoraj.
1: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
0: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
3: SK Południe News.
4: Całkowite zamknięcie drogi jest niezbędne. Chodzi o osuwisko przy ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu. Gminy Łodygowice i Czernichów prowadzą rozmowy z żywieckim MZK, by zapewnić mieszkańcom dojazd z obu stron. Relacjonuje Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki.
5: Na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice.
4: Szacunkowo ta inwestycja pochłonąć może nawet 12 milionów złotych. A najświeższe informacje z regionu znajdziecie również na sk.pl.
6: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają i można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać. I ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: I po reklamie.

0: David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz SK-owy Messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10.57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i sen. Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane.

0: tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie, makaron alla arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

Dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą

0: Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-kont.

Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i

0: także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Co prawda na niebie unosi się trochę takich białych, puszystych chmur, ale na spokojnie, one nie powinny przynieść żadnych opadów deszczu, na przykład w Gliwicach czy w Bytomiu. Na termometrach teraz 21 stopni. Stan jakości powietrza w regionie naprawdę dobry, możecie oddychać pełną piersią, no i korzystajcie z tej pięknej, wiosennej aury. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, jedynie delikatny korek teraz mamy, jeżeli jedziecie z Sosnowca w kierunku Będzina, na 86 postoicie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam do finału głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
8: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
7: Według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazu ciągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
9: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
10: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
9: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
7: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
11: SK Południe News.
6: W najbliższy piątek, 22 maja w całej Polsce odbędzie się akcja pod tytułem Noc Otwartych Sądów. Tego dnia będzie można zobaczyć salę rozpraw czy przymierzyć się togę sędziowską. W Sosnowcu od 17 do 21 otwarty dla mieszkańców będzie zabytkowy budynek Sądu Okręgowego przy ulicy Żeromskiego 3.
12: Odsłaniamy kulisy, pozwalamy zajrzeć w miejsca, które są niedostępne na co dzień i oswoić trochę naszych obywateli z sądownictwem.
6: Mówił sędzia Andrzej Mika. Kolejne wiadomości na antenie Radia SK już za godzinę.
13: Normalnie o tej porze, a wykończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:42, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy, głosówki na SK Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: naprawdę, bo się tego słuchało. Don't Want Your Love. Ellie Goulding w Radiu SK, normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będzie się utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa. Wielu, ale moim zdaniem najbardziej będzie się utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa.

0: Bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybszą realizację tej prośby.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
13: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar. Niezmiennie wszystkie hity zaczynają się w SC i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I Borek.

8 godzin pracy, Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w ST. Zostają z wami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi

0: otrzymasz gratis. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Sosnowca i okolic. W piątek o godzinie 20 nastąpi otwarcie...
6: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Sosnowca i okolic. W piątek o godzinie 20 nastąpi otwarszych problemów. Tamtędy przejedziecie i nie będziecie musieli wybierać objazdów. Można powiedzieć nareszcie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
10: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
9: Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Minister Sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
11: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
12: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
13: PiS i PO jedno zło.
14: Okej, tylko tam ci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się nie dzielą z nami.
9: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej, a wśród zadań łazika między innymi...
15: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i...

0: Młodych ludzi choruje na nieswoiste zapalenia jelit. Jest też dobra wiadomość. Coraz lepsze są metody ich leczenia. Mówi Magdalena Gawron-Kiszka, gastrolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
1: Od prostego podawania podstawowych leków do takiej filozofii podejścia holistycznego, leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego.
0: W Polsce szacuje się, że z przewlekłymi schorzeniami jelit zmaga się już około 100 tysięcy osób. A więcej informacji z naszego regionu znajdziecie na portalu sk.pl. Zaglądajcie już teraz.

0: Już kwadrans po 15, a to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by było tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień, mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem. Nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak, można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków, Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na SK-owym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zakopane, Zakopane, Zakopane.
5: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
6: I porek...

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tupirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica
0: może.
1: To dobre określenie.
0: Jasna sprawa, Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może, możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej
1: delikatnie? Nie wiem, co zrobić. A ty...
0: Może kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej,
0: tak?
1: W postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc...
1: grajmy!
0: Wracaj do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: gdzie to wszędzie jest tło.
1: Tło od hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
2: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
1: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
2: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
1: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
2: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
3: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
2: Ajajajajaj. Czy ten pokój usytuowany jest na Syberii?
1: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
2: Spadł świeży puszek.
1: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.

0: Dermę, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
2: 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie. W Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in.

0: Z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
4: Uwaga kierowcy, na DK 81 w miejscowości Ochaby Małe, to jest powiat cieszyński, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch osobówek. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic i lewy pas w kierunku Wisły. Na miejscu zadysponowano również śmigłowiec LPR, pracują służby ratunkowe. Unikajcie zatem tej trasy, wybierajcie objazdy, bo w korek wpadniecie jak śliwka w kompot. A jeśli chodzi o aurę, do końca dnia będzie pogodnie, na termometrach teraz 21 stopni w stolicy województwa śląskiego w Kato.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Kary w większości utrzymane, to w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz Podhale. 17-latek miał poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, a okoliczności bada policja.
6: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
5: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
7: Fasolka 60 zł.
8: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
7: Kupujecie nowaliki?
9: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
10: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada,
11: to myślę, że spowodowane to właśnie suszą.
5: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
12: SK Południe News.
4: To będzie piknik rodzinny promujący rodzicielstwo zastępcze w Zabrzu. 30 maja na płycie przed Areną Zabrze będzie można dowiedzieć się, jak zostać rodziną zastępczą i wziąć udział w atrakcjach.
13: Będzie na pewno mnóstwo animacji dla dzieci, będą występy młodych uczestników na żywo, będą tańce uliczne.
4: Mówił Piotr Paczulla z MOPR-u. O projekcie przeczytacie na stronie szukamyrodzinywzabrzu.pl.
12: Sport w regionie.
4: Czas na Ekstraklasę. Górnik Zabrze zagra w najbliższą sobotę u siebie z Radomiakiem. Start meczu o 17.30.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
16: Dwie minuty po 16:00. Taki czas wskazują nasze zegarki.
17: I dwie nowaliki witają was w Esce.
16: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano Dawid, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą, no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
17: I Pawełek, dzień dobry.
16: Przestań mnie rozśmieszać. Radio.

0: Miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w Eska Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio Eska. Autopromocja.
4: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu, zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja, Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
2: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: i od Shona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek.
1: I Pawełek, dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Shona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, czyli odlot ściśle tajny. To taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Mm-hmm. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie... W rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Jest taka muzyka,
1: która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super. Moim zdaniem muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. To... Super podpowiedź, panie pilocie. Dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
0: No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością...

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym Messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę,

0: Biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: I po reklamie.

0: Sambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Westchnie newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje

0: Przyszłość kraju szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Czas na najświeższe informacje drogowe. Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. W Ochabach na DK80C1C na pasach w kierunku Katowic jakiś czas temu doszło do wypadku drogowego. Cały czas na miejscu działania prowadzą służby. Droga jest zablokowana. Wybierzcie jakieś objazdy.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
5: Nie da na wsi. Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
6: Nie mamy rynku węgla. No to sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
4: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
7: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
4: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
8: SK Południe News.
3: Miasto Zabrze oraz Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Badawczy podpisały porozumienie dotyczące adaptacji byłych terenów górniczych do zmian klimatu. Współpraca obejmie tereny przy zalewisku Kawoka, Makoszowo oraz zbiorniku Bagier.
9: To jest takie porozumienie na zasadzie win-win, to znaczy wszyscy wygrywamy i zwycięzcą będzie kondycja naszego środowiska i dobrostan naszych mieszkańców.
3: Mówił prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Analizowana będzie m.in. skala degradacji terenów oraz możliwości poprawy jakości wody i zwiększenia walorów przyrodniczych tych obszarów.
10: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz. W Radiu ESK.
11: Bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17:00. Za moment Justin Bieber i Nicki Minaj. Potem Purple Disco Machine. Będzie Joe i Sugar Babes. A jak Sugar Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski.
12: I Pawełek. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: About You Now.
1: About You Now, Sugar Babes w Radiu SK Kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
2: Dobrze.
1: Dobrze?
2: Słoneczko świeci, ciepło jest.
1: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
3: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
1: A zapytaj mnie, jak humor?
2: Jak humorek?
1: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
2: No,
1: pogadali.
2: Brawo.
1: No, to możemy kończyć Wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
4: A wy dzwonicie pod numer?
1: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
4: Jadziu.
2: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
1: Jeszcze raz?
2: Zawsze z hakiem.
1: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
5: Marek.
1: Cześć, Marek.
5: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
4: Jasne.
2: Zawsze z hakiem.
4: Zawsze z hakiem.
5: Wieszak na ubrania?
2: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
1: No nieźle, panie Mareczku.
2: Wow!
3: Bez pytań pomocniczych.
1: Ale
3: bez
1: numer.
3: Niczego, po prostu.
2: Ale numer, nie?
1: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
3: Bo wierzę, już ma wolne.
1: Mareczku, no wydaje mi się, że tak, Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle, ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
2: Wow.
1: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
2: Wielki szacun.
1: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
2: Nic, a chciałam powiedzieć z haczykiem.
1: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment, Farru.
6: Reklama. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni.

0: pod obniżką 159,99.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Kirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej, Kirowski i Paweł, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to

0: Kategorię B.
1: Elegancko.
0: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
2: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to z naszych skarpetek.
0: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
2: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
0: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
2: Przede wszystkim wstążkę. Gautier i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Cześć, Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę SK. W każdy piątek po 20 włączajcie, tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę SK przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszam.
1: Oczywiście.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix. Już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w latach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zakopane, Zakopane, Zakopane.
7: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza.

0: Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: W imprezę, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
13: Natalia Czarnuch, witam się z Wami ponownie. Dobra informacja dla wszystkich mieszkańców Sosnowca i tych, którzy na co dzień przez Sosnowiec muszą przejeżdżać. W najbliższy piątek, 22 maja, otwarty zostanie przejazd pod wiaduktem przy ulicy Piłsudskiego. Tam teraz musicie wybierać objazdy i jechać dookoła. Na szczęście w piątek już będzie bez utrudnień. Będziecie mogli śmigać bez problemu. Dziś do końca dnia aura nam będzie sprzyjać na termometrach 20 stopni. Tak jest na przykład w Bytomiu. Do końca dnia sporo słońca.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozboju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów. Na przykład Polańczyka nad Soliną.
15: Wczoraj tutaj tak nas zaszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
16: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
17: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
15: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
17: No misia.
15: A, misio by mnie przytulił.
14: Usłyszał od turystów w Polańczyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
18: SK Sport News.
14: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała Francuzkę Carole Monet 6-0-6-1.
18: SK Południe News.
13: Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało kary od 2 do 6 lat więzienia.
19: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
13: Mówił pełnomocnik rodzin najbliższych ofiar Mariusz Mazurek. Więcej na sk.pl.
20: Press
0: Imprezka. Imprezka.
3: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał, ale o mnie czasami niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę, Hanczak, witajcie.

Karol G w imprezce. Ta historia też jest G, bardzo mnie rozbawiła, muszę się nią z wami podzielić. Może gdzieś na nią trafiliście. W pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu. Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu, no. Radio SK. No to czas na eksplozję muzyczną. Calvi i Remy, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. I zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, nie była.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TB Edukacja.
9: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na IMG Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
12: I po reklamie.
3: Esko.

0: Margaret w Imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj o wasze historie, w których jedna literka, która została jakoś tak niepostrzeżenie zamieniona w wiadomości chociażby jakieś, zmieniła bieg waszej historii. Albo przynajmniej sprawiła dużo uśmiechu, albo spore zamieszanie sprawiła w waszym życiu. Dowód na to, że jedna literka potrafi narobić problemów i zaważyć na historii, daje Kamil, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Uwielbiałem piłkę nożną, miałem zostać piłkarzem, a niestety moim rodzicom się pomyliły nazwy szkół i zostałem piekarzem. Piłkarz, piekarz.
0: Jeden i drugi może mieć problem z powodu spalonego.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
15: I po reklamie.
16: SK.

Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.

0: gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Miasto na czasie.
7: Natalia Czarduch, cześć, witajcie ponownie. Muzyka na żywo, animacje dla dzieci, strefa fitness, konkursy z nagrodami, taniec uliczny i wiele innych niespodzianek czeka na pikniku promującym pieczę zastępczą w Zabrzu.
8: Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć, ale z takim szczególnym wskazaniem, że gdyby ktoś chciał się zainteresować tematyką rodzicielstwa zastępczego, przyjść na szkolenie, czy czegoś się więcej dowiedzieć, to by jesteśmy na to bardzo chętni.
7: Mówił Piotr Paczulla z MOPR-u. Piknik odbędzie się na płycie Areny Zabrze 30 maja w godzinach od 11 do 16. Warto zatem wpaść, zarezerwujcie sobie tę datę w kalendarzu. Impreza poleca Radio SK.
9: Muzyką się żyje.
10: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Whitechor, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo. A patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. No zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
10: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Be The One. Za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn The Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: i Lenny Mieli Golding. Bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30. Oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu, albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. No, jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna. A napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w Esce.
2: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: I reklamie.

0: I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bosa i Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć SK.
0: Cześć.
1: Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no. No, kupa śmiechu była z tego pewnie. Homewrecker i Sobr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

Słuchacie Radia SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę między innymi Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
11: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Już w najbliższy piątek, 22 maja, sądy w całej Polsce otworzą swoje drzwi dla odwiedzających. W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego 3 od godziny 17 do 21 będzie można oglądać salę rozpraw, przymierzyć togę oraz wziąć udział w rozmaitych warsztatach i pokazach.
12: Chcemy troszeczkę odsłonić swojej kuchni, czyli pokazać, jak wygląda nasza praca, że to nie jest nic strasznego, jak przyjdzie wezwanie z sądu, żeby się nie bać, nie stresować.
11: Mówił sędzia Andrzej Mika. Ta informacja na początku pewnie wydawała się bardzo poważna, a tutaj czekają Was same przyjemności. Fajnie zdobyć nowe doświadczenia.
13: Muzyka się żyje.
14: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla Was zaproszenie na kolejną milenialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Kto chce bilety na koncert?

rajda. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones to Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne Estate of Trance Armina Van Burena, a potem Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne Estate of Trance Armina Van Burena, a potem

same imprezkujemy dalej, albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. 2 po 20 Hanczak z tej strony, New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy i

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj. To jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK. Wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302. Dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły. Może mnie czymś zaskoczycie. Zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór. Tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął. No trudno, no, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No to można robić. No, na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco. Głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie Low, Low, Low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: produktów w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem.

0: produktów w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro. Przygotuj jogurt z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem.

0: Sprawdź na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: słuchacie Estia, to Narcotic Trust, I Like It. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki, na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Miasto na czasie.
10: Agnieszka Kucjas, cześć. Jeśli nie macie planów na weekend, możecie wybrać się do Zatoru. Czekają tam na Was cztery parki rozrywki w jednym, bo Zatorland to miejsce dla każdego. Oprócz największego w Europie parku ruchomych dinozaurów jest też Luna Park. Nowością w tym sezonie jest Szymek Coaster. Wysoka na 6 i długa na 86 metrów kolejka. Osiąga do 40 km na godzinę. Przypływ adrenaliny gwarantowany, bo podczas jazdy wagoniki obracają się w różnych kierunkach. Jest też park owadów z imponującymi modelami i park mitologii. Jeśli chcecie, możemy Was tam wysłać. Piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Zatorland. Przekonajcie nas, że to właśnie do Was wyjściówki powinny trafić.

0: Радио СК. СК. СК Południe News.
1: To będzie piknik rodzinny promujący rodzicielstwo zastępcze w Zabrzu. 30 maja na płycie przed Areną Zabrze będzie można dowiedzieć się, jak zostać rodziną zastępczą i wziąć udział w różnych atrakcjach.
2: Piotr Paczula, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
1: 30 maja będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i z tej okazji zabrzański MOPR szykuje wiele niespodzianek i ma być w tym roku z rozmachem, słyszałam.
2: Tak, po raz pierwszy z takim rozmachem, bo wcześniej tego typu działania, pikniki się odbywały. Natomiast w tym roku faktycznie udało nam się to zrobić w bardzo fajnym miejscu, z bardzo fajnymi współpracownikami i dodatkowo jeszcze mam nadzieję, że ze sporą ilością atrakcji dla uczestników.
1: No to o tych atrakcjach porozmawiajmy.
2: To jest piknik rodzinny, odbędzie się 30 maja. Jest to nieprzypadkowa data, ponieważ 30 maja tak naprawdę obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. I tutaj też kierujemy to działanie w ramach naszego projektu, ponieważ poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy

0: chcą uczestniczyć, ale z takim szczególnym wskazaniem, że gdyby ktoś chciał się zainteresować tematyką rodzicielstwa zastępczego, że gdyby ktoś chciał ewentualnie przyjść na szkolenie, czy czegoś się więcej dowiedzieć, to by jesteśmy na to bardzo chętni i po prostu czekamy na takie osoby w pierwszej kolejności.
1: No właśnie, bo w tym dniu będziecie to rodzicielstwo zastępcze promować, więc rozumiem, że wszelkiego rodzaju informacje, jak zostać taką rodziną, z czym to się je, jakie są procedury, jakie warunki trzeba spełniać, to wszystko na tym pikniku będzie można się dowiedzieć.
0: Tak, ponieważ piknik rodzinny oprócz tego, że ma taki aspekt zabawowy, no będzie też nosił pewne znamiona edukacyjne. W tej sytuacji postanowiliśmy poprosić nasze koleżanki, współpracowniczki z zespołu do spraw pieczy zastępczej Zabrzeńskiego MOPR-u do tego, żeby były do dyspozycji osób zainteresowanych. Nasze koleżanki z zespołu pieczy zastępczej będą miały wyznaczone dwa stoiska i na tych stoiskach będą podejmowały osoby zainteresowane, będą odpowiadały na pytania, będą wręczały ulotki, będą po prostu mówiły, jak to jest być rodzicem zastępczym, na czym to polega, jakie wymogi trzeba spełniać, także wszystkie te informacje będą na miejscu do uzyskania. Oprócz tego już dzisiaj możemy zaprosić osoby zainteresowane do odwiedzenia naszej strony, która specjalnie pod tym kątem została stworzona. Ta strona się nazywa Szukamy Rodziny w Zabrzu, bo tak nazywa się też nasza kampania.
1: No a jeżeli chodzi o przyjemności, to co na takim pikniku na wszystkich czeka?
0: No to powiem tak, już domykamy powoli całkowity program. Więc będzie na pewno mnóstwo animacji dla dzieci, będą występy młodych uczestników na żywo, będą tańce uliczne, planowany jest koncert zespołu muzycznego na zakończenie. Oprócz tego będą zajęcia fitness i to, co dla młodych uczestników często jest też bardzo fajne, czyli piano party, czyli taka możliwość zabawy w pianie. Cały czas coś się będzie działo, zaprosiliśmy strażaków, więc będą robili konkursy, mamy już również inne konkursy przewidziane, oprócz tego będzie strefa gastro, na której w niskich cenach będzie można kupić, nie wiem, lody. My też przygotowujemy mnóstwo voucherów, mnóstwo nagród takich, które będziemy mogli uczestnikom w trakcie rozdawać, żeby wszyscy wyszli zadowoleni.
1: No i najważniejsze, kiedy i gdzie?
0: 30 maja, to jest sobota, w godzinach 11-16 przed Areną Zabrze, ponieważ Arena Zabrze jest tak naprawdę współorganizatorem, naszym partnerem w tym działaniu. Oprócz tego też warto wspomnieć, że całe przedsięwzięcie jest sygnowane patronatem honorowym prezydenta miasta Zabrze, pana Żbikowskiego. I tak naprawdę również Urząd Miasta Zabrze w te działania się wpisuje, pomaga nam po prostu.
1: Można powiedzieć, że wasze święto można już spokojnie z Dniem Dziecka połączyć.
0: Tak się złożyło, to nie do końca było naszym zamiarem, ale faktycznie tak jest, że 30 jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, a dwa dni później jest Dzień Dziecka, więc oczywiście łączymy to jak najbardziej, nie rozgraniczamy, aczkolwiek staramy się po prostu też zwrócić uwagę na to, że rodzicielstwo zastępcze istnieje. I żeby też trochę nadać rangę tym osobom, które na co dzień wykonują swoją ciężką pracę i poświęcają się, i chcielibyśmy też to trochę uhonorować.
1: Chyba najważniejsze, że dla każdego dziecka rodzina to jest najważniejsza rzecz i na Dzień Dziecka życzymy tym wszystkim dzieciom, które potrzebują takiej rodziny, żeby ją znalazły.
0: No jak najbardziej, to jest naszym celem od samego początku. Nie ukrywamy, że rodzicielstwo zastępcze w tej chwili w Zabrzu, no powiedzmy, nie tyle, że ma się źle, ale cały czas są dzieci, które oczekują na miejsce w rodzinie zastępczej.
1: Dużo jest tych dzieci?
0: Aktualnie około 20 dzieci. Ta liczba też nie jest nigdy taka pełna, ponieważ to się zmienia, ale około 20 dzieci na mocy postanowień sądowych czeka na jakby przyjęcie do rodziny zastępczej. No więc chociażby dla tych 20 dzieci warto tego typu przedsięwzięcia organizować.
1: Warto też nadmienić, że to wydarzenie jest nie tylko dla tych, którzy dopiero chcą być rodziną, ale już tą rodziną są i chcą jeszcze podnieść swoje kwalifikacje, to dla tych rodzin macie szkolenia.
0: Tak, przewidzieliśmy szkolenia. Aktualnie trwa szkolenie dotyczące sytuacji posttraumatycznych, czyli PTSD. Dla rodziców zastępczych to jest takie dosyć duże szkolenie czterodniowe. Oprócz tego już wcześniej były szkolenia, które tak naprawdę wynikały z potrzeb rodziców, którzy je zgłaszali i bardzo nas cieszy, że uczestniczą w nim osoby bardzo chętnie, są bardzo zaangażowane i to tylko pokazuje nam, że to działanie ma sens. Cieszy nas to właśnie, że rodzice zastępczy chętnie uczestniczą w tych szkoleniach, ponieważ dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, często są po różnych przejściach, mają różne problemy, a edukacja na ten temat, dowiadywanie się od fachowców, jak to wygląda, jak można przeciwdziałać, tak naprawdę powoduje to, że są bardziej skuteczni, a dzieciom po prostu łatwiej się aklimatyzować.
1: Cały projekt jest dofinansowany.
0: Tak, cały projekt jest dofinansowany, również piknik rodzinny jest dofinansowany. Dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu jest przez Unię Europejską w ramach funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027.
2: SK Południe.
1: Tysiące fanów zespołu Metallica w Chorzowie. Legendarny zespół zagrał swój koncert na Stadionie Śląskim. Z fanami zespołu Metallica rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
3: Do dawna kocha pani Metallica?
4: Wie pan co, bardzo, bardzo lubię, ale to nie jest mój top numer jeden, także nie wiem, czy pan zapytał mnie właściwszą osobę, ale są na pewno warci przyjechania.
3: A pani przyjechała do Katowic?
4: Tak, z Wrocławia.
3: A czy jest coś wyjątkowego w Metallice, że warto na taki koncert wybrać się właśnie na stadion?
4: Wie pan co, rozumiem, że oni się na mniejszym po prostu, dla mniejszych publiczności nie zmieszczą, także jest konieczność, żeby grali na dużych, w dużych miejscach. Chociaż jeżeli kiedyś padliby na pomysł, podobnie na przykład Jack White, że grają w teatrach w malutkich miejscach, byłoby cudownie. Chociaż zakładam, że będzie gorące polowanie na bilety wtedy.
3: To pierwszy któryś z kolei koncertu?
5: W sumie trzeci.
3: I gdzie pani już była na tych koncertach?
5: W Warszawie dwa razy.
3: Czyli pierwszy raz tutaj na Śląsku. Proszę powiedzieć, co wyjątkowego jest w Metallice, że wyróżnia ich na tle innych koncertów, na przykład stadionowych?
5: Wie pan co, ja w sumie takiej muzyki to bardziej mąż, tak ja z mężem tak bardziej jeżdżę na różne koncerty, ale

0: pierwszy raz tutaj na tym Chorzowskim, gdzie mówią, że ten Chorzowski Stadion ma taki fajny oddźwięk, bo Narodowy, powiem panu szczerze, że to nie daje takiego efektu dźwiękowego, mimo tego, że na pewno ci wszyscy technicy tam się bardzo starają, ale jednak tak jak słyszałam, no to ten Chorzowski to daje większy taki oddźwięk, nie? Także no zobaczymy, przekonamy się dzisiaj.
1: Potrafią chłopaki zatrząść sceną?
0: Oj, potrafią, rzeczywiście. Także no myślę, że dzisiaj będzie naprawdę wyjątkowy wieczór.
1: Dużo dobrego. Który to z kolei wasz koncert Metaliki?
2: To będzie drugi, no, bo to na tym 72 też byliśmy w Warszawie, tak. No i jeszcze raz próbujemy poczuć emocje.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, co takiego wyjątkowego w Metalice jest, co wyróżnia ich na tle innych zespołów, które na przykład grają koncerty stadionowo?
3: No są oryginalni, jedyni w swoim rodzaju i nie można tego opisać słowami, to trzeba przeżyć te ciary.
1: Proszę?
4: Autentyczni. Oni nie udają. Grają na maksa i tyle.
3: Przede wszystkim, bo w Warszawie jak byliśmy, padał deszcz, no niestety materiał, który oglądaliśmy na telebimach, był naturalny, wyglądał jak świetnie stworzony teledysk, to było wszystko, no, ciężka praca ich.
1: Czyli ciężką pracą zapracowali, żeby śmiało można nazwać ich legendą za życia.
3: Dokładnie.
1: Mówi się, że będzie trzęsienie ziemi w kotle czarowni.
2: Będzie, tak. Dołączymy się też. Będzie tego.
1: Odpowiednio jakoś przygotowane gardła?
3: Nie, dokładnie, jak najbardziej. Słychać, już wczoraj trenowaliśmy.
1: Emocje przed ważnym koncertem.
5: No, jesteśmy kolejny raz. W wielu latach wracamy też do Chorzowa.
6: Po 22 latach wracamy do Chorzowa. Także będzie ciekawie.
1: To jest dla was, dla fanów Metaliki, takie prawdziwe święto?
6: Trochę tak, na pewno, no bo nie codziennie przecież można pojechać i posłuchać na żywo.
1: Co wyjątkowego jest w Metalice, co wyróżnia je na tle innych zespołów, które no, grają też koncerty na żywo, chociażby na stadionach?
5: No chyba te riffy i to brzmienie tej gitary, no i głos Jamesa, nie? No to przyciąga. I to jest fajne, że od małego do średniego i kończąc na najstarszą, że wszyscy są dla siebie mili i to jest wielka, wielka metalowa rodzina.
1: Jak ta miłość do metalu u was już długo trwa?
6: O jest. 30 lat będzie. No, 30 lat.
1: Takiej muzyki się nie zdradza.
5: No ja akurat

0: Rozumiem, jak się pan zaręczał, to włączył pan jakiś utwór Metaliki.
1: Nie pamiętam już, jak to było. Mogło tak być, mogło tak być, mogło tak być.
2: To będzie 11.
0: No, pan już prawdziwy weteran.
2: Tak. Od 2008 roku to już każdy koncert był.
0: Między innymi gdzie już pan był?
2: No pierwszy to był w Chorzowie, potem była Warszawa, Kraków, Warszawa, no i teraz znowu Chorzów.
0: Co takiego, panowie, jest wyjątkowego w tym zespole, co go wyróżnia na tle innych zespołów, które też grają duże koncerty stadionowe?
3: Ciężko powiedzieć. Dla mnie Metallica to jest tak naprawdę całe dzieciństwo. Na tym zespole się wychowałem. Nie potrafię od tego odejść po prostu.
0: Metallica też, nie wiem, zainspirowała pana do tego, że nauczył się pan gry na gitarze?
3: Tak, na gitarze i na perkusji.
0: A dla pana czym jest Metallica?
3: Tak jak wcześniej, dla mnie to po prostu dzieciństwo, wychowałem się z tym zespołem i po prostu zawsze gdzieś jest. I też już to mój drugi koncert.
0: To jest twoje takie spełnienie marzeń?
4: Myślę, że to jest takie moje spełnienie marzeń. Był bilet do kupienia, to sobie kupiłem i teraz idę się cieszyć marzeniami.
0: A powiedzcie, co wyjątkowego jest w Metallice, co wyróżnia ich na tle innych zespołów, które grają, no, na przykład koncerty na stadionach? Ty masz też porównanie oczywiście.
4: Moim zdaniem jest to w pewnym sensie taka atletyczność w tej muzyce. Wiadomo, jest teraz zespołów na tyle dużo, że mamy porównanie, natomiast no, ten zespół był pierwszy. Ma dalej sobie to coś, co jakby chce każdy się go słuchać. No i z tym jest takie coś pięknego, moim zdaniem.
5: SK Południe.
6: Po raz pierwszy w Sosnowcu odbędzie się Teatralny Festiwal Lokalnych Opowieści. Wydarzenie zaplanowano na ulicy Małachowskiego od 12 do 21 czerwca. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
7: Aleksandra Marzyńska, rzeczniczka prasowa Teatru Zagłębia. Między 12 a 21 czerwca zapraszamy wszystkich na ulicę Małachowskiego na Zagłębie Teatralny Festiwal Lokalnych Opowieści, czyli takie wydarzenie, które przyjrzy się temu, kim tak naprawdę jesteśmy jako mieszkańcy miasta i regionu i tak trochę nas skłoni do tego, abyśmy się zastanowili, jak wygląda tożsamość, czym jest to miasto, czym jest region i spojrzeli na teatr jako na miejsce, które nam opowiada tę historię. Podczas Festiwalu Lokalnych Opowieści chcemy zaprezentować, pokazać to, co jest lokalne i podkreślić, że to, co lokalne, wcale nie jest mniej ważne, czy na uboczu, czy takie, które nie zasługuje na zainteresowanie, a wręcz przeciwnie, że to właśnie lokalnie, że właśnie to w takich mniejszych miejscowościach, w takich mniejszych społecznościach lepiej widać tematy, które dotyczą tak naprawdę nas wszystkich, bo pamięć o przeszłości, migrację, pracę, zmiany społeczne, dziedzictwo przemysłowe i to oczywiście, jak budujemy wspólnotę. Na festiwalu zobaczymy i usłyszymy spektakle gościnne, repertuarowe Teatru Zagłębia, ale także coś wyjątkowego, to znaczy pokazy rejestracji archiwalnych spektakli. I muszę Państwa zapewnić, że to będą takie spektakle, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Oprócz tego po każdym spektaklu będą spotkania z autorami, będą debaty, a na końcu zapraszamy na koncert z potańcówką. Pełny program festiwalu można znaleźć na stronie internetowej Teatru Zagłębia.
5: Bob Gaz. Słowo na dzień. Dlaczego tak się boicie? Ewangelia według świętego Marka 4:40. Nie bój się. Przyjrzyj się, jak uczniowie zachowywali się podczas burzy na Morzu Galilejskim i sprawdź, czy rozpoznajesz podobne tendencje u siebie. 1. Strach sprawia, że zaczynamy wątpić w Bożą opiekę. Uczniowie wołali do Jezusa, czy nie obchodzi cię, że zaraz utoniemy? Werset 38. Nie pytali o Jego moc. Czy możesz uciszyć tę burzę? A nie o Jego wiedzę. Czy wiesz, że trwa burza? Czy też o Jego doświadczenie? Czy masz doświadczenie z burzami? Zamiast tego dali upust swoim wątpliwościom dotyczącym Jego charakteru. Nie obchodzi cię? Strach, jeśli Mu na to pozwolisz, podkopie twoje zaufanie w Bożą miłość i może sprawić, że zapomnisz o wierności Pana. 2. Strach sprawia, że pragniemy kontroli. Jezus spał, więc uczniowie obudzili go i powiedzieli: zrób coś szybko. Strach pojawia się wtedy, gdy uświadamiamy sobie, że tracimy kontrolę.

Kiedy się boimy, czepiamy się czegoś, czym możemy sterować, na co mamy wpływ. Na przykład na sposób odżywiania się, naszą pracę, urządzanie domu, a także w wielu sytuacjach na innych ludzi. Im bardziej niepewnie się czujemy, tym bardziej kontrolującymi się stajemy. 3. Strach sprawia, że zapominamy. Biblia mówi: On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. Ewangelia według świętego Mateusza, 8:16. Czyż to nie wspaniałe? Jednak strach powoduje w nas duchową amnezję. Sprawia, że zapominamy, co Jezus już uczynił i jaki był dla nas dobry. Jaka jest reakcja Jezusa na takie postępowanie? Chrystus mówi: Dlaczego jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Wiara nie usuwa strachu, ale go wycisza, odziera go z siły i pociąga nas bliżej do Boga. A kiedy to ma miejsce, wszystko zmienia się na lepsze.

0: Witam Państwa ponownie. To niesamowite, jak życie potrafi zmieniać kierunek. Planujesz jedno, a wychodzi coś zupełnie innego. Dokładnie tak, jak w życiu bohatera naszej dzisiejszej historii. Jako młody człowiek, którego życie kręciło się wokół sportu, był bardzo ambitny, chciał wygrywać. Odniósł zwycięstwo. Choć znaczy to coś zupełnie innego, niż się spodziewał, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Kochanie, tak sobie pomyślałem, że powinniśmy kupić Dave'owi dobrą rękawicę do baseballu.
1: A stać nas na to?
0: No, chyba nie mamy wyjścia.
1: No nie wiem, Buck. Mamy jeszcze inne dzieci i każde czegoś potrzebuje, a my będziemy wydawać na jakieś luksusy.
0: Słuchaj, to on stworzył tę drużynę i jestem z niego naprawdę dumny. Gra na polu zewnętrznym, a tam trzeba mieć dobrą rękawicę, żeby łapać te piłki.
1: Ty i ten twój sport, jakby to była najważniejsza rzecz pod słońcem.
0: Bo dla dzieciaka jest. A poza tym sport rozwija charakter.
1: Pomaganie w domu też.
0: Przecież robi, co do niego należy. Rąbie drzewo, nosi węgiel do pieca. Zdarzyło się kiedyś, żeby się migał?
1: Dave to dobry chłopak. No. I jest bardzo odpowiedzialny.
0: No sama widzisz. No to idziemy razem do sklepu i kupimy mu nową rękawicę. Na czymś tam przeoszczędzimy. Bohater naszej historii był jednym z pięciorga rodzeństwa w kochającej się rodzinie, która mieszkała w Spartanburgu w południowej Karolinie. Można powiedzieć, że pod wieloma względami był to idealny dom w idealnej społeczności amerykańskiej, gdzie istniały silne więzy rodzinne i nie było większych problemów, z wyjątkiem jednego. Za chwilę usłyszymy, jak nasz dzisiejszy bohater odkrył ten problem i znalazł jego rozwiązanie. Prawdziwa historia Dave'a Waltona już teraz w Wyzwolonym.
2: Mój ojciec przez 42 lata pracował jako inspektor transportu kolejowego. W młodości był zawodowym zapaśnikiem i zawsze zachęcał mnie i dwóch moich braci do uprawiania sportu. Kiedy graliśmy w piłkę, stał obok i mocno nas dopingował. Nadal mam tę rękawicę, którą kupił mi w 1955 roku, ale ze wszystkich prezentów, jakie od niego dostałem, najbardziej cenię sobie czas, który spędzał z nami.
3: No co, nasi wygrali?
0: I to całkiem zasłużenie. Trzeba było ich widzieć w ostatnich minutach. W końcówce byli rewelacyjni.
4: Tak, tak.
3: No to co, może jakoś to uczcimy, co?
0: Ja jestem naprawdę dumny z Dave'a. Ten chłopak ma talent, jest tak samo dobry w baseballu, jak i w futbolu. Daleko zajdzie.
2: Sport, baseball, futbol i koszykówka stały się dla mnie wszystkim. Rodzice byli ze mnie dumni, podobnie jak babcia Cease ze strony mojego ojca. Mieszkała w północnej Karolinie i każdego lata przyjeżdżała do nas na tydzień. Któregoś wieczoru siedzieliśmy razem na ganku przed domem.
5: Twój tato jest z ciebie bardzo dumny, Dawidzie.
6: Tak, szczególnie odkąd zostałem uznany za najlepszego zawodnika w drużynie.
5: Tak, to wielka sprawa. Jak to było? Filar drużyny.
6: Moje zdjęcie było nawet w gazecie.
5: Widziałam, twój tato mi pokazywał.
6: Jak wróciłem do domu z nagrodą, dostałem od mamy całą torbę cukierków.
5: Masz bardzo dobrą

0: Mamy, a ty jesteś podobny do ojca, też taki fanatyk sportu.
1: No tak, tata zawsze powtarza, drużyna, która chce zwyciężyć, nie może być pokonana.
0: I ma rację. Ach, jaki piękny wieczór, ten zachód słońca. Miło tak posiedzieć.
1: Jasne, że miło, babciu. O, popatrz, robaczki świętojańskie.
0: Tak pewnie musi być w niebie. Spokojnie i pięknie. Piękniej niż w naszych najśmielszych marzeniach. Ulice będą ze złota, nie będzie więcej chorób ani łez. No i najlepsze ze wszystkiego. Jezus, światłość nieba.
1: Mówisz jak mój kolega Wayne i jego rodzina. Zawsze modlą się przed jedzeniem.
0: Powinniśmy Bogu dziękować. Wszystko, co mamy i kim jesteśmy, pochodzi od Niego.
1: Zdolności sportowe też?
0: Oczywiście. Dlatego powinieneś żyć dla Jezusa, Dawidzie.
1: No, byłem parę razy w kościele.
0: Modlę się, żebyś się znalazł w Bożej drużynie i grał dla Jego królestwa.
1: Nie mam nic przeciwko religii, babciu, ale sport to jest dla mnie to, co naprawdę wciąga.
0: Jestem z ciebie bardzo dumna, Dave. Ale byłabym jeszcze szczęśliwsza, gdyby twoje imię było wpisane do Księgi Życia Baranka.
2: Pytałem mamy, co myśli o tych wszystkich sprawach religijnych, ale usłyszałem tylko, że babcia Sis jest bardzo pobożną chrześcijanką. Któregoś wieczoru zobaczyłem, jak modli się na kolanach. Obok niej leżała Biblia.
0: Boże, zbaw Dawida. Użyj go dla swojego królestwa, a pewnego dnia użyj go do głoszenia twojej Ewangelii na całym świecie. O Panie Boże, zbaw go. Nie pozwól, aby zmarnował swoje życie. Pokaż mu, jak cudownie jest znać ciebie, poznać radość zbawienia. Dziękuję ci, Panie, że umarłeś za nas, aby każdy mógł zostać zbawiony. Amen.
2: Bardzo kochałem moją babcię i jej modlitwa bardzo mnie zaniepokoiła, ale sprawy religii odłożyłem na bok. Kazania mojego trenera były o wiele bardziej inspirujące niż wszystko to, co usłyszałem w kościele. Liczyły się tylko mecze, w których musiałem zagrać i wygrać.
3: Cześć, mały. Jak minął dzień?
1: Muszę iść do sklepu ze zdrową żywnością i kupić jakieś koncentraty białkowe.
3: Tak? A kto tak powiedział?
1: Trener Cox. Mówił, że muszę trochę przybrać na wadze. Wtedy będę mógł grać jako obrońca w naszej drużynie futbolowej.
3: Obrońca? No. Wspaniale, synu. Fantastycznie.
1: I wiesz, co jeszcze powiedział? Że nawet jeśli mi jeszcze brakuje pewnych umiejętności, to szybko to nadrobię, bo mam talent i wielkie serce do sportu.
3: No bo to prawda, Dave. Jeżeli tylko skoncentrujesz się na grze i będzie ci na tym zależało, to sukces murowany. No i stypendium do koleżu w kieszeni.
2: Trzymałem się rad ojca i odnosiłem sukcesy. Ze szkolną drużyną koszykówki awansowałem do finałów stanowych i zdobyłem nagrodę Sportsmanship. W 9 klasie razem z moim dobrym przyjacielem Donem zorganizowaliśmy nabór do szkolnej drużyny baseballowej. Udało się. Jeszcze w tym samym roku weszliśmy do All-Star Team, co otworzyło przed nami nowe możliwości.
4: To był mecz.
1: Daliśmy im popalić, nie?
4: No, w końcu seniorzy przestaną nas traktować jak smarkacz.
1: A mają inne wyjście? Wygraliśmy z taką przewagą.
4: Jak wrócimy, wybierzemy się z nimi na piwo?
1: No jeszcze nie wiem. A co?
4: No nic, fajnie by było.
1: Jedno piwo nie zaszkodzi, nie?
4: Trener mówi, że w ogóle nie powinniśmy pić, ale chłopaki się nie przejmują i jak widać wcale im to nie szkodzi.
1: Fakt. No, to chyba pójdę. Nie chciałbym wyjść na głupka.
2: Na początku popijaliśmy tylko sporadycznie z chłopakami ze starszych klas i nie miało to żadnego wpływu na jakość mojej gry.
4: Tak trzymać, Walton. To jak nagle zmieniłeś kierunek w trzeciej kwarcie, nieźle im zamieszało.
1: No, musiałem komuś podać, a wszyscy byli kryci.
4: Wiesz, ten mecz mógł się skończyć inaczej. Wygraliśmy dzięki tym twoim zagraniom.
1: Trener zawsze mówił, że alkohol nas zniszczy, ale póki co nie zauważyłem, żeby nam w czymś przeszkadzał.
4: Ja też nie.
1: No to jeszcze po jednym. No.
2: Pić tylko po to, żeby być akceptowanym przez kolegów, to dość kiepski powód. Również to, że mój ojciec też pił, nie było wystarczającym argumentem. Alkohol osłabia refleks. Zacząłem robić rzeczy, co do których wcześniej się zarzekałem, że nigdy bym tego nie zrobił. Słabła też moja zdolność koncentracji. Traciłem szybkość i zwinność. Ale pomimo tego nadal odnosiłem sukcesy i zdobyłem sporo nagród. Mój ojciec wciąż był ze mnie dumny.
3: O, popatrz, Dave. Znowu twoje zdjęcie na sportowej stronie.
1: A co piszą?
3: Junior Walton, dzielny mały obrońca. Otrzymał wczoraj kolejne wyróżnienie, tytuł najbardziej wartościowego na boisku. Jest jedynym zawodnikiem, który to wyróżnienie otrzymał dwukrotnie. A, no tak trzymaj, synu, tak
5: wspaniale,
3: trzymaj.
5: Wspaniale, Dave.
1: O, jest też zdjęcie Dona.
3: Wy dwaj macie stypendia jak w banku.
1: No, byli jacyś łowcy talentów i przyglądali się naszej grze.
3: Fantastycznie, synu. Dobra robota. Daleko zajdziesz, jak będziesz się do tego przykładał.
2: Ale ja w międzyczasie polubiłem alkohol i przekonałem samego siebie, że nie ma on wpływu na moją grę. I chociaż nadal robiłem postępy, żyłem już podwójnym życiem. Z jednej strony ostro trenowałem i stwarzałem pozory dobrego ucznia, a z drugiej piłem coraz więcej, a alkohol powoli robił swoje.
4: No, to koniec sezonu.
2: Tak, ale finisz...
6: David, zaczekaj.
4: O, dzień dobry, panie Walton.
3: Dobry mecz, chłopaki.
2: Daj spokój, tato, byłem fatalny. Nie wiem, jak mogłem puścić tę piłkę.
3: A co, masz jakieś kłopoty, synu?
2: Nie, po prostu jestem zmęczony.
4: No, to ja lecę. Ktoś z Red Sox chce się ze mną widzieć.
3: No to świetnie, Dom. Powodzenia.
2: Na razie. Mam nadzieję, że dostanie dobrą ofertę.
3: Tak, to ty powinieneś ją dostać, Dave.
2: Chyba nie bardzo. Jakoś przestali się mną interesować widocznie. Nie jestem taki dobry, jak myślałem.
3: Tracisz szybkość, synu. Coś jest nie tak.
2: Ukończyłem szkołę średnią i otrzymałem 2-letnie stypendium od małego koledżu, które mogło zostać przedłużone na kolejne 2 lata, jeśli sprawdzę się w drużynie i będę miał dobre wyniki w nauce. Niestety... przestałem walczyć. Przyjaciołom mówiłem, że to nic dla mnie nie znaczy, ale kłamałem. Rodzice czuli się mocno zawiedzeni, szczególnie kiedy odkryli, że popijam.
5: David, ja nie rozumiem, dlaczego to robisz. Przecież nie tak cię wychowywaliśmy, sam wiesz.
2: Mamo, wszyscy w drużynie piją, nie jestem jedynym.
5: To nie jest argument.
3: Mogłeś zajść tak daleko, Dave. Myślałem, że wiesz, że alkohol jest zabójczy. Ja też piłem i nic dobrego z tego nie wyszło. Picie i sport nie idą ze sobą w parze. Jedno zawładnie drugim.
2: Wiem, przykro mi, tato.
3: Szkoda, że trochę za późno.
5: Spodziewaliśmy się po tobie czegoś zupełnie innego.
3: Ja nie mam pieniędzy, żeby płacić za twoje studia. Bez stypendium nie wiem, jak sobie poradzisz. Będziesz musiał pracować.
2: Byłem niemniej od rodziców rozczarowany tym, w jakim kierunku potoczyło się moje życie. Dotychczas sport był dla mnie wszystkim. Znalazłem pracę, ale czułem się już zniewolony przez alkohol. Dzień wypłaty za każdym razem kończył się w barze, gdzie razem z kolegami piliśmy, bawiliśmy się i hazardowo graliśmy na automatach. Na końcu byłem spłukany i czułem wstyd przed samym sobą. I tak tydzień w tydzień. Latem 1966 roku poznałem Diane, która była wtedy jeszcze w 3. klasie szkoły średniej i zaczęliśmy się spotykać.

sobą. I tak tydzień w tydzień. Latem 1966 roku poznałem Diane, która była wtedy jeszcze w trzeciej klasie szkoły średniej, i zaczęliśmy się spotykać.

0: Coś mi się nie wydaje. Zrobiłbyś to znowu, gdybyś tylko mógł.
1: Masz rację, brakuje mi sportu.
0: No, chodzisz do koledżu, przecież mógłbyś tam grać.
1: Przerwałem. Parę nauczycieli namawiało mnie, żebym wrócił na jesień, ale...
0: Jesteś świetnym sportowcem, na pewno dostaniesz stypendium.
1: No tak, tylko że trochę narozrabiałem.
0: To znaczy?
1: No, trochę przesadzałem z alkoholem, to zniszczyło mój refleks.
0: Ale jeszcze

0: Trzy lata później, w 1969 roku, wzięliśmy ślub. Diane pracowała jako fryzjerka i bardzo mi pomagała w ukończeniu koledżu. Studiując, trenowałem też młodzież w piłce nożnej. W 1972 roku, po uzyskaniu dyplomu z socjologii, podjąłem pracę w centrum fitness. Piłem coraz więcej. Z początku Diane towarzyszyła mi w wyprawach do dyskotek i barów, ale później zrezygnowała. Ja nie potrafiłem.
1: David, nie możesz tyle pić, błagam.
0: Nie zaczynaj z tym znowu, Diane.
1: Jak wypijesz, stajesz się agresywny. Nie mówiąc już o tym, że marnujesz wszystkie nasze pieniądze.
0: O co chodzi tym babom? Wyjdzie taka za mąż i od razu chciałaby przerobić faceta. Jestem, jaki jestem.
1: I lubisz być tak jak dr Jekyll i Mr. Hyde?
0: Daj spokój.
1: Zmieniłeś się, Dave. Nie jesteś już tym człowiekiem, którego poślubiłam.
0: Nie, nie, nie, to ty się zmieniłaś. Kiedyś wszędzie chodziłaś ze mną, pamiętasz? I nagle nic z tego nizowego poczułaś się za dobra, żeby wstąpić do baru. Za dobra, żeby się ze mną napić.
1: Chcę mieć dzieci. Dave, pomyślałam, że to może z powodu alkoholu te wszystkie moje poronienia.
0: Rób co chcesz, ale ja nie mam zamiaru niczego zmieniać. Żyję tak, jak mi się podoba.
1: A jak będziemy mieli dziecko? Ja chyba znowu jestem w ciąży.
0: Nasza córka Holly przyszła na świat w 1973 roku, tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. A jej narodziny wypełniły mnie radością i dumą. Ale już kilka dni później świętowałem to wydarzenie w klubie razem z kolegami. Wracając w nocy do domu, byłem przerażony, pełen obaw o przyszłość i wątpliwości, czy potrafię być dobrym ojcem. Najgorsze było to, że nie miałem pojęcia, jak to zmienić. 2 lata później pewien człowiek zatrudnił się w naszym centrum fitness i wkrótce stał się moim przyjacielem.
2: No, nie wiem, Dave. Myślałem, że jak trochę popracuję, to będę tak dobry jak ty, ale to chyba nieosiągalne.
0: Za szybko byś chciał. Ale jak się przyłożysz, to jeszcze mnie przesunąć.
2: Nie ma mowy, stary. W liceum widziałem, jak grasz w piłkę. Jesteś naprawdę dobry, zwinny, szybki.
0: Może kiedyś, ale teraz już nie.
2: Nieraz widziałem, jak ratowałeś cały mecz.
0: Tak, to były czasy.
2: Czasami trzeba pozwolić czemuś odejść, żeby przyjąć coś innego.
0: Tak? Mówisz? Wiesz, zastanawiam się, po co to wszystko? No przecież to wszystko nic nie jest warte. Nawet jak wydaje ci się, że jest inaczej, bo odnosisz sukcesy, prędzej czy później to i tak się wszystko skończy.
2: Masz rację. Ludzkość zmaga się z tym problemem od czasów Salomona. Tak, poczytaj sobie kiedyś Księgę Kaznodziei Salomona.
0: No, może poczytam dalej.
2: Jest taki wspaniały wiersz w Księdze Jeremiasza. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Pamiętaj o tym, Dave. Bóg ma cel dla twojego życia.
0: W tym czasie mój młodszy brat przyjął Jezusa i zaczął wszystkim opowiadać, jak to jest wspaniale żyć dla Niego. Ale ojciec ani ja nie byliśmy tym zbytnio zainteresowani. Potem mój przyjaciel Dab nie zjawiał się w klubie przez mniej więcej 3 tygodnie i zaczęło mi go brakować. Nagle któregoś dnia zadzwonił i zaprosił mnie do kościoła w najbliższą niedzielę. Poszedłem. Przyszliśmy dosyć późno i nawet nie zauważyłem, że w kościele jest też mój brat z całą rodziną. Pod koniec nabożeństwa padło zaproszenie.

0: Dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Wstań, podejdź do przodu i oddaj swoje życie Chrystusowi. On chce Ci przebaczyć Twoje grzechy, dać Ci coś, czego nie może zaoferować nikt inny. Życie wieczne z Nim. Nie bój się powstać dla Jezusa. On za Ciebie dał się powiesić na krzyżu.
1: Nikt się nie poruszył. Odwróciłem się i napotkałem wzrok kobiety i jakoś poczułem, że właśnie modli się za mnie. Spojrzałem w inną stronę, w oczy innej kobiety i poczułem to samo. Zacząłem więc sam cicho się modlić. Boże, proszę, niech pastor zaśpiewa jeszcze jedną zwrotkę tej pieśni, bo ja chciałbym być zbawiony.
0: Zanim zakończymy modlitwą to nasze dzisiejsze spotkanie, zaśpiewajmy jeszcze jedną zwrotkę pieśni.
1: Wyszedłem do przodu i otworzyłem swoje serce dla Chrystusa. A kiedy tak stałem, podeszło do mnie dwóch młodych ludzi. To byli dwaj moi bracia. Potem dołączyły do nich dwie młode kobiety, moje siostry. Wreszcie z tylnej ławki wyszedł mój tato, aby przyjąć Jezusa razem z nami wszystkimi. To był wspaniały dzień. Cała nasza rodzina została zbawiona. Nie mogłem się doczekać, żeby opowiedzieć o tym Diane.
2: Jak było w kościele?
1: Nie uwierzysz. Przyjąłem Jezusa.
2: Dave, to wspaniale.
1: Jak wracaliśmy, Dab mi opowiedział, że przez ostatnie 3 tygodnie pościł i modlił się za mnie.
2: Ja też się za ciebie modliłam, kochanie.
1: Nie wiedziałem, że jesteś chrześcijanką.
2: Tak, ja przyjęłam Chrystusa jeszcze jako dziecko na obozie, ale potem, jak już byliśmy razem, przestałam chodzić do kościoła.
1: Diane, musimy zrobić tak, żeby teraz Jezus panował w naszym domu. Nie chciałbym nigdy stracić z Nim kontaktu. To nie do wiary, jak bardzo mi ulżyło. Jakby z ramion spadł mi jakiś wielki ciężar.
2: Dave, tak się cieszę. Dziękuję Bogu za Twoje zbawienie. Będziemy teraz chodzić do kościoła. Zaczniemy też czytać Biblię.
1: A wiesz, że cała moja rodzina była w kościele i wszyscy się nawrócili?
2: Cała rodzina?
1: Wszyscy, oprócz mamy. Muszę się dowiedzieć, czy ona też już przyjęła Jezusa.
3: Zaprosiłam Jezusa do mojego serca już jakiś rok temu, Dave, kiedy słuchałam pewnego kaznodziei w telewizji.
1: Czemu mi nigdy o tym nie mówiłaś?
3: Twój ojciec był przeciwny tym sprawom, więc milczałam.
1: Ja chyba nie mógłbym być cicho, mamo. Czuję się tak, że wszystkim chciałbym o tym powiedzieć.
3: Od tamtej pory codziennie modliłam się za twojego ojca, za ciebie i całą naszą rodzinę. Pisałam też listy do wielu ludzi, żeby się za was modlili.
1: Diane też się za mnie modliła i to od wielu lat.
3: Nie wiedziałam, że ona jest wierząca.
1: Tak samo jak ty, też nikomu o tym nie mówiła.
3: Wciąż nie mogę się nadziwić, jak cudownie Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. W jednym momencie, cała nasza rodzina.
1: Szkoda, że babcia Sis już nie żyje. Tak bardzo jej na tym zależało.
3: Coś mi się wydaje, że ona wie.
1: Teraz nasze życie będzie całkiem inne, mamo.
3: Wiem. Wczoraj wieczorem ojciec i ja modliliśmy się razem pierwszy raz w życiu.
1: A jak w kościele staliśmy wszyscy przed ołtarzem, powiedział, że jest ze mnie bardzo dumny, że wyszedłem do przodu. Mamo, to znaczyło dla mnie więcej niż wszystkie nagrody, które kiedyś zdobyłem. W Diane i we mnie zaczęły zachodzić zmiany. Modliliśmy się razem. Poprosiliśmy siebie nawzajem o wybaczenie wszystkich ran, których wcześniej nie szczędziliśmy sobie. Chodziliśmy do kościoła. Zaczęliśmy studiować Biblię i opowiadać innym o Jezusie. Pracowałem dzisiaj przy robieniu fali, Diane. Wiesz co? Szef zawołał mnie do siebie, bo chciał wiedzieć, co się dzieje. A działo się to, że basen służył nam jako baptysterium.
2: Żartujesz.
1: Tak, gdzie tam? Dwóch gości chciało się koniecznie dowiedzieć, jak mogą zdobyć to, co ja mam, więc opowiedziałem im o Jezusie. I oni tam na miejscu, w sali gimnastycznej, modlili się o zbawienie.
2: No to wspaniale, a co na to szef?
1: Powiedziałem mu, że teraz na pewno będziemy mieli więcej klientów. Będą przychodzili pastorzy, znajomi z kościoła i inni chrześcijanie. No.
2: Jak na to zareagował?
1: Powiedział, że mam 6 miesięcy, żeby to udowodnić. Poprzez moje świadectwo w miejscu pracy, a także służbę w kościele i więzieniach, Bóg pozwolił mi przyprowadzić do Chrystusa setki osób. Rozmawiałem o Chrystusie również z moimi starymi.

0: i przyjaciółmi, jak Don, który świetnie prosperował jako farmaceuta.
1: Chyba trochę przesadzasz tą twoją religią, Dave.
0: Nic na to nie poradzę. Jezus wszystko odwrócił do góry nogami w moim życiu. Sposób patrzenia na każdą sprawę, na to, co jest ważne. Od dziecka chciałem wygrywać na boisku, a teraz chcę zdobywać duszę. Bóg naprawdę zmienia życie.
1: Cóż, ja ze swojego jestem całkiem zadowolony. Interes idzie świetnie, właśnie kupiliśmy nowy dom. Rodzina ma się dobrze. Dlaczego miałbym chcieć cokolwiek zmieniać?
0: Bo nie masz Jezusa, a bez Niego to jakbyś nic nie miał.
1: No ja chodzę do kościoła, Dave.
0: Ja wiem, że chodzisz, ale ja mówię o osobistej relacji z Chrystusem. Jezus powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I to jest prawda. Czuję się teraz tak, jak ten niewidomy, który powiedział, kiedyś byłem ślepy, ale teraz widzę. Mówię ci, Don, potrzebujesz Boga.
1: Mam wszystko, czego potrzebuję, Dave. I uwierz mi, mam się dobrze.
0: Wcale nie wszystko było tak dobrze. Ale wtedy o tym nie wiedziałem. W 1980 roku pojechałem w podróż misyjną na Haiti, co miało ogromny wpływ na moje życie. Widząc głodnych, pozbawionych nadziei, umierających ludzi, postanowiłem poświęcić swoje życie pomaganiu innym. W międzyczasie Don został skazany na 3 lata więzienia za handel narkotykami. Napisałem do niego, błagając, żeby przyjął Chrystusa. Pewnej nocy obudziłem się, myśląc o nim. Modliłem się za niego aż do rana. Kilka dni później dostaliśmy list. Diane! Przyszedł list od Dona.
2: I co pisze?
0: Stał się chrześcijaninem. Chwała Panu, przyjął Chrystusa w więzieniu.
2: Dzięki Bogu.
0: Pisze, że pewnej nocy miał zamiar skończyć ze sobą, bo wydawało mu się, że dalsze życie nie ma sensu. Jego przyjaciel właśnie popełnił samobójstwo w izolatce. O, dzięki Bogu, że napisałem wtedy do niego.
2: Mam nadzieję, że będzie tam miał kontakt z innymi wierzącymi, że będzie mógł czytać Biblię.
0: Już ma. Chodzi na studium biblijne i czyta codziennie Słowo Boże.
1: Dave, stary, jak dobrze cię widzieć.
0: O, jakie to uczucie być znowu na wolności, co?
1: Słuchaj, prawdziwa wolność przyszła, jak jeszcze siedziałem zamknięty. Wtedy, kiedy modliłem się o przyjęcie Chrystusa. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo ci dziękuję, że wysłałeś wtedy ten list. Naprawdę byłem o krok od samobójstwa.
0: To było od Boga, Don. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął.
1: Szkoda, że nie posłuchałem cię parę lat temu.
0: Wiesz już, czego od ciebie chce Bóg w twoim dalszym życiu?
1: Ponieważ byłem skazany, nie mogę dalej prowadzić apteki ani pracować w zawodzie. Więc powiedziałem Panu, że przez resztę życia chciałbym służyć Jemu.
0: To tak jak ja. Mam prelekcje w szkołach i w więzieniach, wszędzie. Mógłbyś pojechać ze mną i opowiedzieć swoje świadectwo.
1: Z chęcią.
0: Myślę też o działalności charytatywnej, o pomaganiu ludziom, którzy nie mają co jeść.
1: Bardzo chętnie się do tego przyłączę.
0: Naprawdę? No świetnie!
1: Bóg pokazuje nam chyba całkiem nową grę. Inny sprzęt, inne zasady. Ale ten sam przeciwnik.
0: Razem z Donem nauczaliśmy w kościołach, więzieniach, szkołach średnich. Wszędzie, gdzie chcieli nas słuchać. Ponad 10 lat temu otworzyliśmy misję charytatywną w centrum Spartanburga, gdzie niesiemy pomoc materialną i duchową wszystkim potrzebującym. Sporo podróżowaliśmy po kraju, dzieląc się wszędzie dobrą nowiną o zbawieniu i byliśmy świadkami wyznania wiary w Chrystusa przez ponad 40 tysięcy osób. Chwała Panu!

A ty co o tym myślisz, przyjacielu? Czy jesteś już po tej zwycięskiej stronie? Jeśli nie znasz jeszcze żywego Boga, jaka przyszłość jest przed tobą? Jezus przyszedł, by dać ci życie i to życie w obfitości. Aby przyjąć Jego dar zbawienia, możesz po prostu pomodlić się teraz z nami. Panie, przychodzę do Ciebie i przynoszę Ci swój grzech. Bez Ciebie jestem zgubiony. Wierzę, że posłałeś Jezusa, aby umarł na krzyżu za moje grzechy, a potem wzbudziłeś Go z martwych po to, aby mnie zbawić i dać mi życie wieczne. Dziękuję Ci, Panie. Proszę Cię, żebyś wszedł do mojego serca i życia, uczynił mnie swoim dzieckiem.

0: Z Popołudnia News.
1: Ola Grechowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie wybieramy się na Żywiecczyznę. Opowiemy Wam między innymi, co się będzie działo dzięki 21. edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie. Porozmawiamy także o góroterapii, no i będzie garść informacji z żywieckiego starostwa. Materiały przygotowała Katarzyna Graboń.
0: SK Południe.
1: Na początek wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk i garść ważnych informacji.
2: Obecnie starostwo powiatowe w Żywcu koordynuje pobyt uchodźców wojennych na terenie powiatu żywieckiego. W chwili obecnej takich uchodźców, a więc osób z Ukrainy posiadających status uchodźców wojennych, jest około 200 osób. To się oczywiście waha pomiędzy 190 a tam 200 parę osób, w zależności od statusu oraz sytuacji bieżącej tych osób. Przypomnę, że ten stan będzie utrzymany zgodnie z zapisami ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy do końca czerwca. Od 1 lipca państwo wprowadza nowy system opieki nad uchodźcami i na terenie powiatu żywieckiego wojewoda zdecydował o funkcjonowaniu czterech, wyłącznie czterech

0: Informacje przypomnę również, że państwo płaci na każdy osobodzień pobytu takich uchodźców kwotę 70 zł. Z tego, czy w tej kwocie część uchodźców, część Ukraińców po spełnieniu warunków dochodowych pokrywa 15 zł za każdy osobodzień. Przypomnę, że te cztery ośrodki, które od 1 lipca przejmą zadania państwa w zakresie opieki nad uchodźcami, to są ośrodki, jest jeden w Żywcu i trzy ośrodki poza terenem miasta Żywca. Co do szczegółów funkcjonowania tych ośrodków od 1 lipca, trwają jeszcze ustalenia z wojewodą i o szczegółach będziemy państwa informować w późniejszym terminie.
1: SK Południe.
0: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu we współpracy ze starostwem powiatowym w Żywcu rozpoczął przygotowania do realizacji jednej z największych inwestycji związanej z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej ulica Beskidzka w Zarzeczu. Przypomnę, że jest to jeden z głównych odcinków wokół Jeziora Żywieckiego, łączący gminę Łodygowice z gminą Czernichów i dalej w kierunku powiatu bielskiego. Niestety od 3 lat odnotowaliśmy daleko posunięte poszerzenie się tego osuwiska wzdłuż drogi powiatowej i niestety groziło nam, że przy bardzo dużych, obfitych opadach deszczu niestety to osuwisko spowoduje zniszczenie, całkowite zniszczenie odcinka drogi powiatowej. Dlatego Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił po pierwsze o przygotowanie dokumentacji, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i następnie wniosek skierowany został do wojewody o pozyskanie środków na realizację tego zadania. Niestety jest to zadanie bardzo drogie, bo wartość szacunkowa wynikająca z wyceny budowlańców to ponad 12,5 miliona złotych i powiat nie był w stanie samodzielnie wyłożyć takich środków, aby zabezpieczyć finansowo realizację tej inwestycji. Dlatego wystąpiliśmy do wojewody o uzyskanie dotacji i w miesiącu marcu tego roku uzyskaliśmy taką dotację. Niestety poważnym minusem pozyskania takich środków zewnętrznych jest konieczność ich rozliczenia

0: ścieżki dla pieszych, którą gwarantujemy w okresie realizacji inwestycji przez teren budowy i na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice. O wszystkich rozwiązaniach wójtowie gmin i powiatowy zarząd dróg będzie informował na bieżąco w ramach uzgodnień, które również za pośrednictwem burmistrza miasta Żywca cały czas koordynujemy, aby były jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców już tak mocno obciążonych tą inwestycją. Przypomnę w tym miejscu, że całość inwestycji musi być zrealizowana do końca tego roku. Musi być również rozliczona. W związku z tym z założenia planujemy, aby do 15 listopada całość prac budowlanych została zakończona.
1: SK Południe.
2: W tej części magazynu spotkanie z beneficjentami 21. edycji konkursu Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie.
3: Wielkie brawa dla Was, bo projekty świetne. Wiemy, że budżety ścięte, ale co zrobić? To jest urok tych działań. Bardzo trudny wybór. My też mamy ograniczenia finansowe, chociażby jak na żywiec, jak też z Magdą pisałam. Zawsze ten żywiec jest taki biedny, porzucony, ale cieszymy się, że jest dofinansowanie też na nasze miasto. Także gratulacje dla Was. Postaramy się mówić szybko, sprawnie, żeby Was długo tutaj nie trzymać. Za chwilkę przejdziemy do uroczystego wręczenia takich symbolicznych czeków i już z częścią z Was zostały podpisane umowy. Do części Was dopiero umowy przez Authentii polecą, ale o tym będziemy też mówić za chwilkę. Jak pojawi się Wasz projekt na ekranie, to poprosimy Was o wystąpienie naprzód. Wręczymy te czeki, damy torby i poprosimy też Was, żebyście powiedzieli dosłownie parę zdań o Waszych projektach. Możemy przejść do rozdawania czeków.
4: Tak. Jesteśmy. Się nawzajem, bo to też jest kwestia działań lokalnych, to też sieciowanie, więc jeżeli dostrzeżecie, że w jakimś projekcie chętnie byście mogli się wymienić jakimiś zasobami, bądź uczestniczyć byście w nim chcieli, to po prostu też po to jest to spotkanie.
3: Dokładnie tak. I wiemy, że po tych spotkaniach potrafią się zadziać rzeczy niesamowite, bo spotykają się osoby z różnych projektów, z różnych miejscowości, gmin, a potem robią wspólne rzeczy w przyszłości, świetne projekty. Tak tylko krótko dla przypomnienia. W tym roku dofinansowaliśmy 14 projektów z 9 gmin powiatu żywieckiego. W sumie 62 tysiące złotych dofinansowania na lokalne działania. Także zaczynamy. Projekt Ruszamy Lokalnie dla Stowarzyszenia RANŻY. Brawa wielkie, zapraszamy.
5: Będzie to cykl spotkań otwartych. Jeszcze nie mamy ograniczeń, jakby oszacowanej liczby tych spotkań. Na pewno będą 3, minimum 4 plenerowe wyjścia w rejonie Jasnej Górki. To będzie cykl taki w plenerze. Dodatkowo będzie akcja zajęć fitness, też w gminie Ślemień zorganizowana. No i finał chcemy zrobić jogę również w plenerze już w mieście Żywiec, najprawdopodobniej przy Krzyżu Papieskim.
6: To taka zróżnicowana aktywność, ale najważniejsze, żeby się ruszyć, nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie.
5: Otóż to, najważniejsze, żeby się ruszyć i żeby się spotkać i odłożyć na chwileczkę telefon i pobyć ze sobą.
3: Operacja Zapylanie, tworzymy lokalny mikroklimat dla pszczół i motyli. Gratulujemy.
7: To jest nasz drugi projekt tutaj w programie Działaj Lokalnie. W zeszłym roku też sadziliśmy i to sadzenie nas tak nakręciło i dało tak dużo pozytywnej energii, bo ten sad rośnie i cieszy nie tylko nas, ale całą społeczność. I w tym roku sobie wymyśliliśmy, miał w ogóle być tytuł Zaś Sadzimy, ale troszkę zmieniliśmy, zapylamy, ale też sadzimy. Chcemy stworzyć bardzo dużo taką przestrzeń dla naszych przyjaciół pszczół i motyli. Chcemy, żeby było pięknie, ale też pożytecznie. Oprócz tego, że posadzimy 3 takie fajne łączki, mamy też działania edukacyjne i chcemy, tutaj współpracujemy z pszczelarzami z naszej gminy. Oni będą uczyć naszych najmłodszych, jak dbać o środowisko, skąd się w ogóle bierze miód, na czym to polega. Więc będzie troszkę takich działań edukacyjnych też.
3: Muzyka z Koszarawy dla grupy nieformalnej Muzykanci z Koszarawy pod patronatem Stowarzyszenia Miłości.

0: Dzisiaj tu ziemi koszara. Dzisiaj witamy przedstawiciela, tak, przyjaciółkę grupy.
1: Nazywam się Katarzyna Wrochownik, bardzo mi jest miło, że mogę. Dziękuję w imieniu Ani i reszty tam osób, że mogę pełnić funkcję za nich.
2: Powiem krótko o ich projekcie. Jest to muzyka z Koszarawy. Będą to cykliczne 6 teledysków z muzyką z tamtych właśnie okolic, z przyśpiewkami. Żeby ta muzyka nie odchodziła w zapomnienie, to oni właśnie będą nagrywać. Będą w to angażować młode osoby, młode pokolenie, aby też wiedziało, jak taka muzyka wygląda tam z ich regionu. Zwieńczeniem tego całego projektu będzie piękny koncert w Goku w Koszarawie. A wszelakie koncerty będą nagrywane w najpiękniejszych sceneriach Koszarawy. Oni również bardzo dziękują i gratulują wszystkim innym, którzy dostali nagrody. Dziękuję.
0: Jeszcze może to slowbeskidy.pl, bo warto zwolnić w Beskidę. Na grupy nieformalnej slowbeskidy podpłacono na tym Stowarzyszenia Paranus. Gratulujemy, wręczamy, nie kopertę, ale symboliczny
3: czek. Tak króciutko, slowbeskidy. Tak sobie wymyśliliśmy, będzie to portal promujący spokojne życie w Beskidach. Kameralne noclegi, restauracje. Tyle.
0: I skupiacie się też na raj, czy nie?
3: Oczywiście.
0: Tą raj, czy tam
3: wypromować.
0: Tak. Bo jak też do tej pory bardzo dużo projektów spływało z raj, czy tak w tym roku, no malutko, i myślę, że to też będzie super sposób na rozruszenie i pokazanie, że to się fajnie zadziała. Międzypokoleniowe i międzykulturowe zajęcia integracyjne od juniora do seniora dla Fundacji Deski Power. Gratulujemy.
4: Celem naszych działań jest przede wszystkim stworzenie zajęć międzypokoleniowych, czyli skupiamy się tutaj na współpracy dziecka razem z rodzicem, z dziadkiem poprzez budowanie z Lego. Zaczynamy na samym początku od budowania z instrukcją, kolejne warsztaty są już z robotyką Lego i ostatnie warsztaty, czyli mamy serię takich 3 spotkań. Ostatnie warsztaty to jest po prostu budowanie takie kreatywne. I też mamy tutaj integracyjne i międzykulturowe. Chodzi o to, że też chcemy zaangażować naszą młodzież z gminy Radziechowy Wieprz do ukraińską młodzież, też do naszego wspólnego działania, żebyśmy mogli i wspólnie, wiekowo, i międzypokoleniowo, międzykulturowo też się spotkać i wspólnie stworzyć jakieś fajne dzieło w ramach właśnie budowania z Lego. Jak to się mówi, Lego po prostu niech łączy pokolenia, łączy ludzi ze sobą, i taki jest nasz właśnie cel. Dziękuję.
5: Nasz projekt związany jest z naturą, ze sztuką. Będą to warsztaty i rysunkowo-fotograficzne, i z wikliny, i troszeczkę papier czerpany, i skończymy florystyką. Warsztaty będą międzypokoleniowe, otwarte na osoby niepełnosprawne, starsze, dorosłe, dzieci, wszystkich. Także takie działania planujemy. Dziękuję.
6: Koleżanka Jola mówi, że się denerwujemy i stresujemy, a to chyba też dlatego, że tutaj zawsze spotykają się takie osoby, które wykonują projekty z wielką pasją, i to działaj lokalnie tutaj ma sens, bo tak naprawdę to są takie projekty, gdzie te granty w takiej kwocie, jakie otrzymujemy, to jest to niezwykle ważne, ponieważ tutaj nikt nie zarabia, nikt nie mówi, za ile to robisz, tylko po prostu działacie. Także serdecznie Wam wszystkim gratuluję, bo to jest inspirujące, że po prostu za te pieniążki dzieją się cuda na terenie powiatu żywieckiego. Serdecznie Wam gratuluję. No a my też cieszymy się, że dojrzałyśmy do realizacji 3 projektu w ramach programu Działaj Lokalnie. Jak gdyby sercem 1, 2 i teraz 3 projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ale pierwszy projekt, który opierał się na akcji Zajbórz, na wysiedleniach i na projekcie na walizkach, realizowaliśmy go przez Towarzystwo Miłośników Gilowic. Drugi projekt w obszarze kultury ludowej z kolei był realizowany przez Olimpijczyka, i ten trzeci, taki w glinie zaczarowany, zrodził się dlatego, że Po pierwsze, jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a po drugie, jesteśmy szczęściarzami i do nas, dokładnie do amfiteatru, trafił piec ceramiczny wykonany przez panią Małgosię Gabriel i jej tatę. I kiedy sprzedawała dom, to pojawiło się pytanie, co z tym piecem zrobić, jak go przenieść i gdzie go dać. Więc ponad rok temu?
1: Tak.
6: Ponad rok temu przewieźliśmy ten piec. Jest on w amfiteatrze w Gilowicach. Ma on dla mnie, dla nas w Gminnym Ośrodku Kultury też i dla mieszkańców ogromne znaczenie, bo to nie jest tylko piec, który można sobie kupić, ale ma niezwykłą historię. Chcemy to przekazać też w formie audiowizualnej, o pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, pasji do ceramiki. Ale sam projekt, serce projektu polega na stworzeniu pewnego drzewa życia. A to są z kolei takie naleciałości od Klimta, drzewo życia, ponieważ na warsztatach ceramicznych będą tworzone gile i grupy dzieci, młodzieży i seniorów będą wykonywały wspólnie z elementów wypalonych w piecu drzewo, taką konstrukcję, która będzie przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury. Na tych drzewach zostaną zawieszone gile. A oprócz tego zainspirowała nas nasza młodzież. Będą też karteczki, na których mieszkańcy czy uczestnicy różnych zajęć, warsztatów będą mogli spisywać swoje tam życzenia, inspiracje i marzenia. Zawieszać będą mogli na tym drzewie. No i myślę, że co jakiś czas będziemy mogli tam zczytywać te ich inspiracje i stworzymy z kolei jakiś dalszy krok, jakiegoś bloga albo coś. No tak, dużo tego było, ale wiecie jak to jest, że my wiemy o co chodzi, a żeby jeszcze o tym opowiedzieć, to kurczę, te słowa się tak zlewają i można o tym mówić dużo. No projekt od serca i robimy go z olimpijczykiem, Jola jest wiceprezesem, prezes dzisiaj nie dojechał do nas, ale jest sercem, kładzie właśnie na tarasie płytki i się będzie angażował w kolejne etapy. Także bardzo dziękujemy, zabieramy się do pracy i czekamy na Wasze zdjęcia i relacje z tych pięknych Waszych pomysłów. Trzymamy kciuki.
7: Ja się nazywam Sabina Jurasz, jestem tutaj w reprezentacji właśnie Stowarzyszenia Grojcowianie z Wieprza. Korzenie i kwiaty to jest tytuł wystawy, która powstanie u nas z okazji 11 listopada, ponieważ nasze stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym promowaniem, kultywowaniem lokalnej tożsamości, lokalnego patriotyzmu. To też mamy taki pomysł, żeby w tym roku uczcić Święto Niepodległości wystawą. Będziemy zbierać stare fotografie właśnie z gminy Radziejowy Wieprz, opowiadające różne historie, historie mieszkańców, rodzinne historie, różne właśnie związane z naszą tożsamością. A kwiaty to będą korzenie, te zdjęcia, a kwiaty będą to kwiaty giganty wykonane z krepiny, które powstaną także w ramach warsztatów, które sfinansujemy z tego grantu. Bardzo dziękujemy Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo pierwszy raz będziemy realizować tutaj projekt jako Stowarzyszenie Grojcowianie, a no bardzo lubimy współpracę z Wami na różnych w zasadzie polach i no bardzo nam miło. Bardzo nam miło z tego powodu. Dziękuję.
8: Organizujemy cykl warsztatów w Radziejowach Klikam z Głową. Będziemy zapraszać specjalnych gości. Jednym z nich jest doktor nauk medycznych Damian Dudkiewicz, który opowie o stresie i o przebodźcowaniu dorosłych spowodowanym właśnie klikaniem i dostępem do internetu.
9: Bo to jest oczywiście odpowiedź na realne potrzeby społeczeństwa i bardzo serdecznie zapraszamy do klubu rodzica przy przedszkolu w Radziejowach wszystkich mieszkańców gminy Radziejowy Wieprz na spotkanie i myślę bardzo, bardzo ważnym i potrzebnym temacie dla wszystkich.
10: No właśnie, co wy chcecie osiągnąć? Jakie jest główne założenie tych waszych spotkań?
8: Chcemy przede wszystkim zaszczepić taką życzliwość w ludziach, stworzyć cyfrowy kodeks sąsiedzki, porozmawiać z osobami takimi jak wójt, które reprezentują gminę Radziejowy Wieprz, żeby też jakby pokazać, jak ważne jest to, że w sieci również jesteśmy dla siebie życzliwi.

0: jak w normalnych spotkaniach codziennych. Mhm. Żeby te relacje sąsiedzkie pielęgnować.
1: Przykład idzie z góry, dlatego to spotkania dla rodziców, dla osób dorosłych, które mam nadzieję, na których przekażemy bardzo dużo cennych informacji a propos higieny cyfrowej i tego, w jaki sposób poruszać się w tym cyfrowym świecie, chociaż tak naprawdę wśród młodzieży i wśród dzieci trudno jest teraz ten świat offline i online oddzielić. Musimy nad tym wszystkim nadążać i uczyć się tego wszystkiego na nowo, my dorośli, i zaszczepiać jakieś dobre wartości w naszych dzieciach.
2: To muszę Was jeszcze zapytać, Wy nie pierwszy raz uczestniczycie w konkursie grantowym Działaj Lokalnie. Rzeczywiście z każdym kolejnym wnioskiem jest łatwiej, wiecie, no właśnie, na co kłaść nacisk, na co nieco odpuścić. Łatwiej pisze się po raz kolejny jakiś inny pomysł?
1: Nie ma z nami inicjatorki tego całego przedsięwzięcia i myślę, że my jako jej posłańcy możemy potwierdzić to, że z każdym następnym krokiem jest coraz lepiej i coraz łatwiej. Takie spotkania jak dzisiaj myślę, że też bardzo dużo wnoszą i są bardzo dużą wartością, zwłaszcza dla kogoś, kto pierwszy raz uczestniczy w takim konkursie, a dla nas jako drugi raz powtórką tego, na co zwracać uwagę i żeby za trzecim razem być może było jeszcze lepiej. Stowarzyszenie Poradnia Polonijna, Bożena Martinez,
0: Monika Lewandowska,
3: Małgorzata Kępka, Biblioteka w Koszarawie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Działaj Lokalnie. Nasz projekt w ogóle nazywa się, jest pod tytułem Kultura i Sztuka na Wynos, no ale to tak niedosadnie, że coś będziemy wynosić, będziemy mieć działania związane właśnie z tą sztuką, z tą kulturą. Sztuka to jest bardzo obszerne, po prostu jakby pojęcie. I tutaj między innymi to jest teatr, biblioteka, książka. Będziemy mieć też sztukę, przerabianie na ubrań na nowe, dawać im nowe życie. Będzie to wyzwanie dla uczestników na kreatywność, na jakieś umiejętności. Poza tym będziemy też robić maski artystyczne i będzie to wszystko jakby powiązane, że ta sztuka i ubrania i maski, a między innymi też właśnie będziemy przygotowywać jakieś scenki teatralne i może się stroić w te elementy, które będą wyrabiane czy robione na zajęciach i na spotkaniach.
4: Śpiewaków, gałęziarzy, instrumentalistów ludowych, przeglądacka 2026 dla Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Roztoka. Gratulujemy.
5: Jan Pituła, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka w Międzywrodziu Żywieckim. Dofinansowanie, które tutaj mamy dostać, mam nadzieję, że dostaniemy.
4: Dostaniemy.
5: Będzie wsparciem naszej już 20. przeglądacki. To jest przegląd śpiewaków, gałęziarzy, instrumentalistów ludowych. Tam są imprezy towarzyszące, będą warsztaty z tradycji, będą zaproszone gościnne kapele, instrumentaliści, a nagrody też będą, bo motywacja dla dzieci i młodzieży to musi być, a żeby był efekt i ta tradycja, którą pielęgnujemy, kultywujemy, nie zaginęła.
4: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie.
5: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie i za to bardzo dziękuję.
4: Gratulujemy.
5: Dzięki.
4: Cieszymy się też, że nowe organizacje i grupy dołączają się.
5: I gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wsparcie w ten sam sposób. Dziękuję.
4: Dla stowarzyszenia da się. Gratulujemy.
6: Reprezentuję Stowarzyszenie Żywieckie Da się, ale też grupę nieformalną Detal Żywiecki. I w ramach Żywca Nieoczywistego chcemy robić to, co zwykle, czyli uczyć historii, uczyć regionalnej historii i

0: tradycji lokalnych, ale w sposób zupełnie inny. Tym razem chcemy, ze względu na obcięte środki, będziemy to robić nocą. Dwa wydarzenia mamy zaplanowane. Pierwsze wydarzenie to będą pierwsze żywieckie podchody, gdzie legendami, tajemnicami, zagadkami chcemy drużynowo przemieszczać się i zakończyć to działanie wspólnym ogniskiem. A drugie zadanie to będzie noc w zamku dla rodzin. To będzie escape room klasyczny, czyli przy użyciu wrażeń, adrenaliny, mam nadzieję, że zdrowej, Mary, panny w białych, zwiewnych kiecach, będziemy uczyć dzieci z rodzicami lokalnej historii. I chyba to, co najważniejsze, tyle. Wszystkim zebranym gratuluję bardzo. Dziękuję.
1: SK Południe.
2: A już teraz w magazynie przenosimy się do Pewli Wielkiej.
3: Dzisiaj naszym gościem jest Robert Słonka, terapeuta zajęciowy, ale i przewodnik beskidzki. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania jest powstanie nowiutkiego stowarzyszenia, które będzie właśnie promować, realizować góroterapię. Ale o tym wszystkim już w naszej dzisiejszej rozmowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Zacznijmy od tego chyba fundamentalnego pytania, które pewnie nam parę minut na antenie jednak zajmie. Czym jest góroterapia? A potem przejdziemy do waszego stowarzyszenia. Po co i dlaczego ono powstało? No to Robert, zacznijmy od tego. Góroterapia, czyli co?
4: Rzeczywiście o tym, czym jest góroterapia, można bardzo szeroko mówić, ponieważ jest to forma terapeutyczna, która wykorzystuje środowisko górskie do realizacji konkretnych celów, czy to rehabilitacyjnych, czy to profilaktycznych, czy też terapeutycznych, które sobie założymy. To tak bardzo ogólnie, prawda? Natomiast możemy teraz troszkę przybliżyć temat wszystkim słuchaczom. Góry dają nam niezwykłe możliwości, aby kształtować człowieka. Możemy oczywiście podnosić swoją sprawność fizyczną. To jest taka naturalna pierwsza rzecz, która nam rzuca się na myśl, kiedy myślimy o górach. Jest to pokonywanie pewnych odległości, pewnych przewyższeń i dzięki temu nasz organizm lepiej funkcjonuje. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy musimy pędzić na Mount Everest, absolutnie. Każdy z nas ma inne ciało, inny organizm i te wyznaczniki fizyczne są dobierane do każdego człowieka. Natomiast to jest jeden aspekt, bardzo naturalny, bardzo oczywisty. Drugim aspektem jest aspekt psychologiczny, ponieważ góroterapia, kontakt z górami, kontakt ze świeżym, naturalnym otoczeniem powoduje, że nasza psychika tak po prostu lepiej pracuje. Ten dystans, który my łapiemy w górach, przekłada się później na to, że nasz organizm lepiej radzi sobie w sytuacjach, kiedy już z tych gór wrócimy. Pokonywanie pewnych trudności fizycznych, psychicznych w górach, bo przecież z psychicznymi trudnościami także się spotykamy. To jest zmęczenie, z którym musimy sobie psychicznie poradzić. To jest jakaś tam forma ekspozycji, jakiś trudniejszy teren, który musimy pokonać, więc nie tylko nasze ciało pracuje, ale także głowa radzi sobie z tymi wszystkimi rzeczami i dzięki przełamaniu tych właśnie przeciwności na szlaku lepiej później radzimy sobie w życiu takim codziennym. Ale także kontakt z pięknymi krajobrazami, z naturą, którą góry nam dają, no jest czymś absolutnie nieocenionym. Wielki, wspaniały polski wspinacz Wojtek Kurtyka powiedział, że góry to absolutne takie apogeum przyrody. To jest coś, co przyroda stworzyła najcudowniejsze na naszej planecie. I rzeczywiście to, że góry od poziomu morza kończą się gdzieś tam na 8 tysiącach, daje nam ogromne możliwości. Bo my napotykamy piętra roślinności, my napotykamy różne rośliny, zwierzęta, krajobrazy, zachody, wschody słońca, przeróżne klimaty, czy to skalne, czy to leśne, czy to w wąwozie. I te bodźce, które nam są oddawane przez naturę, które my czerpiemy od natury, ubogacają nas jako człowieka. Kształtujemy swój charakter, kształtujemy swoje swoją wolę, wreszcie budujemy się jako osobowość, jako człowiek, który dzięki górom kształtuje siebie. No i wreszcie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj w ośrodku, w którym pracuję, bardzo mocno podkreślam i realizuję, to jest uspołecznianie. To jest ta funkcja społeczna, bo my w górach uczymy się. To jest taki trening umiejętności społecznych, jak przygotować się do wędrówki, jak ją zrealizować, jak ją zakończyć, jak rozmawiać z ludźmi, jak komunikować się, jak, jeśli już będziemy na gruncie właśnie osób z niepełnosprawnością, z którymi pracuję, w jakiś sposób poradzić sobie raz z wycieczką, ale także z innymi osobami, które spotkamy na szlaku, bądź też, które są z nami na wycieczce.
3: Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że góroterapia to wyłącznie wasze wycieczki górskie.
4: Tak. To, o czym opowiadałem, to tylko jeden z filarów góroterapii, czyli górska wycieczka terapeutyczna. Natomiast drugim, nie wiem czy nie, nawet szerszym jeszcze polem jest górska terapia zajęciowa. Bo to są wszystkie te rzeczy, które my przepracowujemy sobie obok niejako tego, że my w te góry chodzimy. Co to jest górska terapia zajęciowa? To jest wykorzystanie wszystkich uznanych form terapii, takich jak muzykoterapia, jak biblioterapia, filmoterapia, jak rękodzieło, jak zajęcia na przykład na stolarni, gdzie my uczymy się o górach, śpiewamy o górach, malujemy góry, rysujemy góry, wykorzystujemy różne techniki plastyczne, aby oddać charakter gór. I na pracowniach terapeutycznych mamy do dyspozycji cały arsenał środków terapeutycznych, które są już od wielu, wielu lat stosowane, a my niejako ten element górski w nich zaszczepiamy. Czyli jeżeli jesteśmy na pracowni rękodzieła i wycinamy sobie góry, to tak samo wcześniej, czy też w innych ośrodkach, motyw może być dowolny. Natomiast jeśli ja realizuję góroterapię, to na przykład wykonujemy koronę gór ziemi. Czyli mamy konkretne szczyty, konkretne miejsca, gdzie uczymy się o nich, jak one wyglądają, jaki mają charakter, a następnie wykorzystując różne techniki plastyczne, przenosimy je czy to na drewno, czy na szkło, czy na tekturę i dzięki temu powstają piękne prace, dzięki którym nasi uczestnicy raz, że poznają charakter górski, ale dwa, realizują te wszystkie założenia terapeutyczne, które daje nam nasz ośrodek.
3: No właśnie, muszę Cię o to zapytać, bo program góroterapii jako takiej jest, można powiedzieć, Twoim autorskim pomysłem, realizowanym w środowiskowym domu samopomocy w Pewli Wielkiej. No to muszę zapytać, czy widzisz efekty? Przecież realizujecie tutaj ten pomysł od ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu lat.
4: Tak. Z pełną mocą mogę powiedzieć, że widzę efekty swojej pracy. I to przede wszystkim u swoich uczestników, u moich wspaniałych uczestników środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, dlatego że cały czas widać to, jak bardzo angażują się w realizację tego projektu, jak chętnie podejmują aktywność, czy to górską. Ja co drugie pytanie chyba dzisiaj to było, kiedy pójdziemy w góry, panie Robercie. Dosłownie każdego dnia są realizowane mniejsze lub większe projekty związane z górami. Czy to jest praca edukacyjna? Na przykład absolutnie dla mnie topowa rzecz, którą teraz realizujemy, to są najwyższe góry Układu Słonecznego, czyli uczymy się o tym w ogóle, co to jest Układ Słoneczny. Realizujemy to z uczestnikami, którzy są akurat w pracowni edukacyjnej i mogą podjąć tego typu wyzwanie, ale na przykład są realizowane jednocześnie projekty plastyczne, projekty muzyczne, projekty rękodzielnicze, także widać, że cieszą się nasi uczestnicy z tego, że mogą bardziej lub mniej aktywnie w tych górach przebywać.
3: Ale czy na przykład te umiejętności społeczne widać efekty po tych waszych, no przecież już wielu, wielu wyprawach góry?
4: Specyfiką pracy w takim ośrodku jest powtarzalność. To, że my sobie przerobimy coś jednego roku, To nie znaczy, że my po roku znowu tego nie powtarzamy. W przypadku goroterapii, jak to wygląda? Jakie to ma

0: przełożenie.
1: My każdego roku uczymy się, można powiedzieć, tego samego. Tak naprawdę uczymy się tego, żeby czerpać radość z bycia na świeżym powietrzu, przede wszystkim w górach. Uczymy się, w jaki sposób to zrealizować, czyli jak się ubrać, co spakować do plecaka, co jeść na wycieczce. I to jest tak, że jeżeli nawet przeprowadzimy takie zajęcia, powiedzmy w lutym, w marcu, kiedy my się przygotowujemy do sezonu turystycznego, już zaczynamy powoli w niego wchodzić, to my za rok też będziemy to robić, ponieważ my musimy te kropelki, które drążą skałę, cały czas spuszczać, cały czas wykorzystywać ten efekt synergii, czyli nagromadzenia bodźców, które są ukierunkowane na bardzo konkretny cel, i wyrabiać nawyki, żeby później

cały czas spuszczać, cały czas wykorzystywać ten efekt synergii, czyli nagromadzenia bodźców, które są ukierunkowane na bardzo konkretny cel i wyrabiać nawyki, żeby później

0: wskazówek bardzo mocnych, konkretnych, potrafiła wymienić rzeczy, które spakuje do plecaka, jeśli jest ciepło, albo co dorzuci, jeśli jest zimno. To są efekty, które ja obserwuję na przestrzeni kilku lat, że ta znajomość przede wszystkim gór, nasi uczestnicy rozpoznają góry dookoła. Mówią, to jest Skrzyczne, panie Robercie, Babia Góra. I to jest olbrzymia radość, ponieważ nie mieli o tym jeszcze takiego wyobrażenia, kiedy ten program zaczynaliśmy realizować, ponieważ nawet osobie, która mieszka tutaj, czasami trudno jest rozpoznać te szczyty. Natomiast ja mam wielką radość, bo grupa moich uczestników potrafi nazwać Romankę, potrafi powiedzieć, gdzie jest Skrzyczne, po czym poznać, po charakterystycznym maszcie. Już się wszyscy rozglądają, gdzie taki maszt w okolicy widać. I mógłbym tak samo powiedzieć o innych rzeczach, że na przykład zwracają uwagę, jakie kto ma buty w góry, jaką ma kurtkę, czy zabrał okulary, czy zabrał nakrycie głowy. To jest trening umiejętności społecznych górskich i dzięki góroterapii ja widzę tą zwrotkę, to mocne oddanie tego, co oni włożyli, teraz wyjmują już te wszystkie wiadomości i tą wiedzę, którą tutaj posiedli.
1: Nigdy nie miałam okazji zapytać Cię, Robert, o to, z czego to się w ogóle wzięło. No bo właśnie, z jednej strony jesteś przewodnikiem beskidzkim, z drugiej terapeutą zajęciowym, który na co dzień współpracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Więc no właśnie, jakim cudem udało Ci się połączyć to wszystko w góroterapię? Skąd, kiedy to się zaczęło?
0: To jest tak, że ja te góry mam w genach na pewno. Moja rodzina tutaj, moi przodkowie mieszkają na Żywiecczyźnie od 300 lat, także gdzieś te geny są już zmienione. Ja pamiętam te wrażenia, kiedy wyjeżdżałem gdzieś tam poza Kotlinę Żywiecką, ja czułem taki niepokój wielki. Jak widziałem, poczułem się na równinie, to absolutnie to nie był mój teren, to nie był mój świat. Czułem takie mrowienie po plecach, nie powiem strach, ale taki niepokój. Tak więc te góry są we mnie w organizmie i od początku czułem te moje pierwsze wycieczki górskie, oczywiście gdzieś tam przede wszystkim z tatą. Jeździliśmy na narty w zimie do Zwardonia, do Korbielowa i ja czułem, że to jest inny świat. To było zupełnie coś innego, zupełnie inne odczucia niż gdziekolwiek indziej. I później już jako człowiek dorosły, kiedy zacząłem chodzić po górach dosyć systematycznie, stwierdziłem, że chcę poznać te góry i stąd decyzja, aby zostać przewodnikiem górskim. Ale teraz to jest jedna znowu strona. To jest miłość do gór i konsekwencja, aby być w nich profesjonalistą, żeby wiedzieć, jak prowadzić w góry i chodzić w nie bardzo świadomie. Ale z drugiej strony ja jestem z wykształcenia pedagogiem i jako pedagog zwracam uwagę właśnie na wychowanie, na kształtowanie charakteru i na to bycie wsparciem dla osoby, z którą jestem, albo z którą pracuję, albo którą chcę do czegoś przekonać na przykład, bo czasami trzeba rozbudzić pewne potrzeby, aby one stały się częścią danego organizmu. No i od tego jest pedagog. Od tego jest pedagog, żeby pociągać za sobą, pokazywać, jak może być fajnie na przykład w górach, jeśli w ten sposób ułożymy nasze życie. No i oczywiście później jako też dorosły człowiek kształciłem się i tak jak wspomniałaś, jestem terapeutą zajęciowym, czyli ta działka osób z niepełnosprawnościami jest teraz moim głównym zajęciem, ale to połączenie. Przewodnictwo i terapia w naturalny sposób ułożyły mi się w góroterapię. I to nie jest tak, że ja to zrobiłem tydzień, rok temu czy 10 lat temu. Nie. Ja zacząłem te rzeczy robić zaraz po skończeniu kursu dla przewodników beskidzkich, czyli to był 2010 rok. Ja wtedy już wiedziałem, że góroterapia nie ma tego w Polsce, okej. Ale ja wiem, że góry pomagają człowiekowi, że po zejściu w doliny jesteś innym człowiekiem, bo tą wycieczkę twój organizm pamięta przez wiele dni. I w organizmie, i w umyśle, i właśnie w tych relacjach. Człowiek jest uśmiechnięty, człowiek inaczej się zachowuje. I to był początek do tego, żeby opracowywać naukowo ten temat. No i na to powiem.
1: Ale to jest pewien paradoks, bo w świecie góroterapia natura

0: Terapia naturą jest uznana za metodę właśnie terapeutyczną, a w Polsce jednak trzeba nad tym pracować.
1: To jest tak, że rzeczywiście na świecie od wielu, wielu, wielu lat funkcjonują czy to organizacje, czy po prostu styl bycia, który korzysta z dobrotliwości gór. No ja tutaj dam takie najbardziej znane przykłady. No w Stanach Zjednoczonych od ponad 100 lat prowadzi się coś takiego, co się nazywa wilderness therapy, czyli terapii dzikiej przyrody, gdzie zderza się osoby młode, osoby z pewnymi problemami, dysfunkcjami, no problemy to takie może słowo, bo zbyt taki już wyświechtany, ale na terenie dzikiej przyrody prostuje się te wszystkie rzeczy, które wymagają prostowania. Jeśli mówimy na przykład o Włoszech, tutaj przechodzimy już na grunt europejski, mamy coś takiego, co się nazywa Montana terapia i rzeczywiście Włosi płacą wprost, płacą. Państwo włoskie płaci za to, jeżeli ty w góry pójdziesz z organizacją turystyczną, z przewodnikami włoskimi, wysokogórskimi, to jest normalnie dotowane przez państwo. Natomiast jeśli się przeniesiemy bardziej na północ, na przykład do Norwegii, do Szwecji, tam jest coś takiego, co się nazywa free lucid therapy. Free lucid therapy to po prostu terapia na świeżym powietrzu, no ale przecież Norwegia to same góry, 80%, więc to jest w naturalny sposób w górach prowadzone. Tam są ośrodki, gdzie jako lekarz, jak podaje swoją wizytówkę, no to ma napisane outdoor therapist, czyli terapii świata zewnętrznego, świata naturalnego. Co ciekawe, w Norwegii możesz otrzymać, Kasiu, receptę, że masz iść na spacery. I te góry na receptę są czymś bardzo normalnym w tym świecie otwartym na przyrodę. No więc mamy te przykłady, które są oczywiste i każdy może sobie poszukać, wystarczy wpisać w Google'ach te hasła i one się pokażą. Natomiast w Polsce rzeczywiście ta góroterapia była no, pewnym nowum. Dlaczego? No przede wszystkim tych gór, ile mamy w Polsce? No parę procent, prawda? Gdzieś tam na południu Polski. Dwa, inne formy terapii były prowadzone. No te, które przede wszystkim skupiały się na bardziej już lasoterapii, bym powiedział, bo to jednak przyszło z Japonii, Shinrin-yoku, te wszystkie rzeczy związane ze spacerami, z relaksem. Natomiast te wszystkie rzeczy, które daje góroterapia, czyli wyzwania, były tak troszkę pomijane, też można by to analizować. Ja piszę o tym, zachęcam do odwiedzenia strony guroterapia.pl, jest tam kilka moich artykułów popularno-naukowych oraz naukowych, także można się z tym zapoznać. Natomiast to, co chcę podkreślić, Polska jako kraj ma swoją specyficzną drogę do guroterapii. To jest przede wszystkim wykorzystanie Tatr, w drugiej kolejności Sudetów, które przez pewien czas, nie krótki, przez 6 wieków, ale były poza państwem polskim, ale jednak także tam ta góroterapia się rozwijała, tam także Polacy korzystali z tych wszystkich przede wszystkim uzdrowisk, które prowadziły czy to na Śnieżkę, czy tam w inne góry. I my mamy bardzo bogatą tradycję góroterapii. W tamtym roku ukazał się mój artykuł właśnie Polska tradycja góroterapii do 1914 roku, także zachęcam, jest dostępny online, można się z nim zapoznać.
0: No dobrze, ale w jaki sposób z tego wszystkiego powstało stowarzyszenie? To całkiem młodziutkie stowarzyszenie, stąd pytanie. Vertical Mundi, skąd pomysł na tę nazwę? No i czym chcecie się zajmować? Co stawiacie sobie za cel? I kto właściwie powołał to stowarzyszenie?
1: Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi powstało w lutym 2026 roku w Żywcu. Ja jestem inicjatorem założenia tego stowarzyszenia, natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić do niego wspaniałych ludzi. I to stowarzyszenie, które już gdzieś tam miałem z tyłu głowy od iluś lat, wreszcie jest faktem. Wreszcie jest zarejestrowane, ma wszystkie rzeczy związane z tymi formalnymi rzeczami i możemy już działać. Kto tworzy stowarzyszenie? Oprócz mnie, jestem przedstawicielem, jest pani Renata Puda. To kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej. Człowiek niezwykłej praktyki i wiedzy, jeśli chodzi

o osoby z niepełnosprawnością, góralka z krwi i kości, od też wielu pokoleń związana z Beskidem Średni, z Beskidem Makowskim, z Pewlą Wielką, także człowiek, który doskonale wie, co to jest góroterapia, która wprowadziła góroterapię jako jedną z form terapii właśnie tutaj, w Pewli Wielkiej, i to dzięki jej zaangażowaniu ta góroterapia mogła tutaj w Pewli Wielkiej zaistnieć. Jest z nami Asia Chmielewska, to terapeutka ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Białej Podkowa. Wspaniała turystka, wspaniały terapeuta, który wprowadza góroterapię w kolejnym ośrodku. Pytałaś tutaj, Kasiu, czy to idzie gdzieś w świat. Oczywiście.

0: roku mamy w planach wiele innych ciekawych wydarzeń. Kolejną osobą to Sebastian Kuliński, wspaniały człowiek. To jest historyk, to jest pedagog, opiekun Klubu Szkolnego Polskiego Towarzystwa Teatrzańskiego Pionowy Świat w Bielsku Białej, piąte LO. I to jest człowiek, który, ja nie waham się użyć tego słowa, ma najlepszy klub górski w Polsce, jeśli chodzi o szkoły średnie. Bo to, co on robi z młodzieżą, to naprawdę budzi niesamowity szacunek. Człowiek, który uczy ich bezpiecznej turystyki, który pracuje nad wspaniałymi wspinaczami i to na ściance i w skałach, który organizuje kursy zimowe w Tatrach dla swoich uczniów, który robi wspaniałe projekty. W tamtym roku zakończyli przejście de Lupa, czyli 300 km górami. W tym roku zaczynamy wspólnie projekt, który się nazywa 555, czyli 555 km górami Polski i Słowacji. Już pierwszy odcinek jest, że tak powiem, zrobiony. I Sebastian to świetny człowiek, na którym można polegać w górach. Chodzimy w góry od wielu, wielu lat wspólnie. Jest to naprawdę świetna postać. Bardzo się cieszę, że jest stowarzyszenie. No i wreszcie, pan Piotr Dziki. Kolejna postać, nie tylko żywiecczyzny, ale w ogóle. Człowiek, który jak nikt inny zna przyrodę, naturę naszych Beskidów. Pracownik Żywieckiego Parku Krajobrazowego, który od wielu lat współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy, prowadząc tutaj zajęcia Przyroda Dostępna dla Wszystkich. To są całe cykle spotkań w naszym ośrodku, w Żywieckim Parku Krajobrazowym i na łonie natury, że tak powiem, czy to w dolinach rzek, czy to na punktach widokowych, czy to w ciekawych przyrodniczo miejscach, gdzie pan Piotr przybliża przyrodę, ma fantastyczny kontakt z naszymi uczestnikami i także bardzo się cieszę, że zgodził się zostać członkiem naszego stowarzyszenia.
1: Jesteście już oficjalnie zarejestrowani, no to co przed wami, jakie te pierwsze pomysły, pierwsze zadania?
0: Przede wszystkim jeszcze sprawy formalne, czyli budujemy teraz stronę internetową, aby każdy mógł się dowiedzieć, co to jest Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi. I oczywiście zapraszam na tą stronkę już niedługo. To będzie prosta nazwa stowarzyszenie-goroterapia.pl. No i te pierwsze rzeczy, które chcemy zainicjować, to przede wszystkim wydanie pierwszego numeru naszej gazetki. To będzie prawdopodobnie pierwszy magazyn, który się co pół roku będzie wydawał, ale później chcemy dojść do tego, żeby raz na kwartał. Góroterapia, teoria i praktyka. Czyli pokazywać tam wszystkie rzeczy, które są związane z jednej strony z opracowaniem teoretycznym góroterapii, a dwa bardzo praktyczne, przydatne dla każdego rzeczy, żebyś tam znalazł. Czyli opisy właśnie wycieczek, opisy naszych prac plastycznych, wywiady z uczestnikami, czy też przemyślenia terapeutów na temat tego, w jaki sposób wdrażać góroterapię. Z rzeczy, które już mamy zaplanowane, to wspólne wyjście na Babią Górę. To taki rzeczywiście projekt, który chodzi za nami już od jakiegoś czasu. Natomiast teraz już mamy wyznaczony czerwcowy termin, kiedy no, ja jako przewodnik z licencją na Babiogórski Park Narodowy poprowadzę grupę moich uczestników, uczestników z Podkowy, ze Środowiskowego Domu oraz uczniów pana Sebastiana z Bielska Białej i wspólnie zamierzamy tą Babią Górę w czerwcu zdobyć. Oprócz tego wspomniałem już o wspólnej wystawie prac plastycznych naszych uczestników oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa i to są te pierwsze rzeczy, które planujemy w pierwszej połowie roku. Natomiast będziemy tworzyć plan pracy na drugą część roku, no i to będzie, myślę, też bardzo ciekawa rzecz, bo to będą przede wszystkim wspólne wyjścia w góry i to będzie organizacja, mam nadzieję, na większą skalę i dużo szerszego Piątego Dnia Górskiego, czyli wielkiego spotkania wszystkich osób, które biorą udział w realizacji programu Góroterapia oraz terapeutów, pedagogów, edukatorów, ratowników, przewodników. Chciałbym, żeby to było takie wielkie święto gór, które będzie się rozrastać i rozrastać. Zmieniamy już miejsce, ponieważ do tej pory spotykaliśmy się na Hali Boraczej, ale tam ta pojemność już się nam troszkę zaczyna nie wystarczać to miejsce i

0: Dlatego w tym roku planujemy we wrześniu zrobić, prawdopodobnie w Korbielowie, to większe spotkanie tych wszystkich grup.
1: Roberta, wytłumacz się z tej waszej nazwy, Vertical Mundi. Skąd ta nazwa?
0: Vertical Mundi, czyli pionowy świat. Takie pierwsze skojarzenie to książka Jerzego Kukuczki, Mój pionowy świat. Ale myślę, że sprawa jest dużo poważniejsza i szersza. Dlatego, że pion świata to jest absolutnie takie podstawowe odczucie każdego człowieka. I tu mówimy o wszelkich kulturach. Dlatego, że góry od zawsze w kulturach były pojmowane jako coś absolutnie szczególnego. Było to miejsce łączności z sakrum, z czymś, co przerastało człowieka, gdzie mieszkali bogowie. To była najczęściej siedziba bogów na szczytach gór, czy to Święte Góry w Chinach, czy też w naszej kulturze tutaj europejskiej Olimp, który umiejscowił tam Zeusa i cały Panteon. W religii chrześcijańskiej przecież mamy wiele odniesień do świętych gór, czy to Góra Synaj, czy to Golgota, i tu można by jeszcze długo ten temat pociągnąć. Ale dla mnie Vertical Mundi, czyli pionowy świat, to także takie naturalne spojrzenie, że pójście człowieka do góry jest czymś, co jest pozytywnie oceniane, prawda? To jest coś takiego, co nas uskrzydla, to jest coś, co powoduje, że jesteśmy coraz wyżej, a z wysokości lepiej ocenia się, czy to sprawy boskie, czy ludzkie. Tam na wysokościach człowiek czuje się pełniejszy, może spokojniejszy, może gdzieś właśnie blisko tej sfery niewiadomej, sfery sakrum. Stąd bardzo, bardzo ogólnie tak bym to określił, ale mógłbym na ten temat długo dodać.
1: Wśród zadań waszego stowarzyszenia jest też współpraca, również ta naukowa, ze specjalistami. Czy wy dążycie realnie do tego, żeby w Polsce jednak góroterapia została uznana jako metoda terapeutyczna? Wy pokazujecie, to działa. Bielsko, tak, u nas również to działa. Czy jest szansa, żeby dzięki temu stowarzyszeniu został taki krok podjęty?
0: To jest jeden z moich celów, mojego działania. Zresztą on jest zapisany w naszym regulaminie stowarzyszenia, czyli uznanie góroterapii jako formy terapii, która jest realizowana przez inne ośrodki, przez instytucje, czy też ludzi, którzy zechcą uczestniczyć w takim programie. Natomiast powiem tak, my sobie zbieramy jakby wszystkie argumenty, żeby później tego dokonać. Czyli ja publikuję artykuły naukowe i tutaj współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy.

Powiem tak, my sobie zbieramy jakby wszystkie argumenty, żeby później tego dokonać. Czyli ja publikuję artykuły naukowe i tutaj współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy.

0: rzeczą są badania naukowe, bo to jest jakby rzecz absolutnie konieczna do tego, aby uznać coś, że funkcjonuje naukowo. No i to się dzieje. To się dzieje dlatego, że mamy już ośrodki uczelni wyższe, które się do nas zwracają, czy na przykład ktoś może napisać pracę magisterską, licencjat na temat guroterapii, albo przeprowadzić badania naszych uczestników, później je opublikować i na tej bazie budować tą podstawę naukową tego programu. I to jest fakt jakby. To nie, że zamierzamy to robić, tylko to już się dzieje. To już jakby jesteśmy tutaj w kontakcie co najmniej z trzema takimi ośrodkami, gdzie te prace licencjackie i magisterskie są pisane. I ośrodek krakowski właśnie tutaj zwrócił się do nas także z pytaniem, czy będziemy mogli uczestniczyć w badaniach naukowych guroterapii. Tam jest temat związany z tym, jak guroterapia wpływa na egzystencję ludzką, czyli taki wymiar filozoficzno-egzystencjalny, Także bardzo, bardzo ciekawa praca. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie zrealizowane, ale to są kolejne rzeczy, które właśnie w tym roku, mam nadzieję, dojdą do skutku i będziemy mądrzejsi po tym roku. I Kasiu, powrócę do tego pytania. Tak, oczywiście, chcemy, aby guroterapia była uznaną formą, żeby każdy w Polsce wiedział, że jest coś takiego jak guroterapia, że można z niej skorzystać, żeby mądrze przygotowywał się do wejścia w góry, a później tą wiedzę górską mógł wykorzystać także w inny sposób. Czy to właśnie w sposób muzyczny, plastyczny, edukacyjny, każdy.
1: Czego w takim razie Wam życzyć na starcie funkcjonowania tego Waszego nowiutkiego stowarzyszenia Vertical Mundi?
0: Ja myślę, że bardzo prostych rzeczy. Abyśmy z taką samą energią, z jaką zakładaliśmy stowarzyszenie, z całym naszym bagażem doświadczeń, abyśmy po prostu wspólnie realizowali te wszystkie projekty, które mamy w głowach, abyśmy spotykali się w górach jak najczęściej i abyśmy pociągali inne osoby za sobą. Dzięki temu na pewno będą czuć się szczęśliwe i spokojne.
2: SK Południe.
3: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Ola Grochowska, pięknie dziękuję. Zapraszam na kolejne i cały czas polecam Wam także naszą stronę internetową sk.pl/śląskie. Tam znajdziecie najważniejsze wydarzenia ze Śląska, Zagłębia, a także Beskidu.
2: SK Południe.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.